rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: Kasztelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
2: Renata Grudzińska. No i mamy to. Piątek, piąteczek, piątunio w Toruniu. Czekaliście na ten dzień? Jeżeli chodzi o pogodę, to jeszcze lepiej zapowiada nam się w Toruniu weekend. Dziś toruńska aura przyniesie nam trochę niespodzianek. Czekają nas chmury na toruńskim niebie, ale pojawią się chwile, kiedy zobaczymy na nim także słońce. A synoptycy wskazują też szansę na opady. Na szczęście to już ostatni dzień, kiedy przydadzą nam się parasolki. Od soboty spokojnie będziecie mogli je wymienić na okulary przeciwsłoneczne. Słońca w Toruniu nam nie zabraknie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Minęła szósta, Michał Przybyła, to są News Eski 2. Sądny dzień w Prawie i Sprawiedliwości. Na horyzoncie możliwy rozłam. O północy minęło ultimatum dotyczące rezygnacji ze stowarzyszeń pod groźbą wyrzucenia z partii. Wczoraj w związku z tym odbyły się rozmowy ostatniej szansy. Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, który nie chce zrezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus. Na miejscu był nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki przekaz był jasny. Rozmowa była konstruktywna, ale w kluczowej kwestii do porozumienia nie doszło. Obie strony zapewniały jednak, że proponowały rozwiązania kompromisowe. Prezes PiS miał zaproponować, żeby stowarzyszenia Rozwój Plus nie likwidować, a zamrozić do wyborów parlamentarnych. Z drugiej strony słyszymy, że prezesowi przedstawiono ponad 20 konkretnych propozycji załagodzenia sytuacji i wyjścia z kryzysu. Porozumienia nie osiągnięto, ultimatum pozostało w mocy i zobaczymy, jakie będzie miało konsekwencje. Szczegóły poznamy być może już w południe.
3: Do sprawy będziemy wracać. Śledczy szukają osoby, która raniła ostrym narzędziem w brzuch 16-latka. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu przy alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli. Ranny nastolatek został przetransportowany do szpitala, mówi rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury.
5: Doznał urazu wątroby. Aktualnie jego stan jest stabilny, a doznane obrażenia nie zagrażają jego życiu. W chwili obecnej gromadzony jest materiał dowodowy.
3: Sprawa prowadzona jest w kierunku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura na ten moment nie udziela więcej informacji.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: SK2 Sport.
3: Michał Pasiut zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w slalomie kajakowym w Oklahoma City. Polski kajakarz w konkurencji K1 przegrał ze złotym medalistą Czechem Jakubem Krejcim o zaledwie 69 setnych sekundy. To największy sukces w karierze 35-letniego Polaka. Brąz wywalczył Włoch Giovanni De Gennaro. Raków Częstochowa w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji pokonał u siebie

0: ekipę Valletty 3-1, choć do przerwy przegrywali 0-1. Rewanż za tydzień na Malcie.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: 6:02. Wszystkie ręce na pokład. Jakoś dopłyniemy, bo to już jest ostatek. Tak naprawdę przed nami pełną parą ruszamy i za chwilę zaczynamy weekend. Moi drodzy, co po niektórzy pewni zaczną jakieś urlopy, bo to turnusy się zmieniają. Tak czy inaczej, bardzo się cieszę, że tym i tamtym, i jeszcze tamtym, i jeszcze tym innym towarzyszy Radio SK2.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
2: A my lubimy was rozpieszczać, no to dajemy wam najlepsze polskie hity, oczywiście. Piersi na sam początek tego dnia. Czy może być lepiej?

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

To poznajmy się, jestem ja, Rząbek, i poznajmy się 726-826-826. Proszę bardzo, można dzwonić. Można pisać do mnie na Messengerze, można pisać do mnie SMS-y również, jeżeli ktoś jest taki bardziej nieśmiały. Wiem, że tych nieśmiałych też jest dużo, po liczbie SMS-ów, jakie dostaję od was codziennie. No dobra, sprawdzamy. Kartka z kalendarza poleciała. 24 dzień lipca, piątek, imieniny obchodzą dzisiaj Krystyna, Kinga, Krzesimir, a także Olga, Wiktor, Augustyn, Kunegunda i Gleb. Życzymy wszystkim, żeby Gleby dzisiaj nie zaliczyli, mimo że to piątek w takim razie. A co mamy w kalendarzu świąt nietypowych? O, proszę państwa, same smaczki. Mamy dzień policjanta, mamy dzień pszczółki Mai. Jak będziecie zapylać do pracy, to uważajcie, żeby was jakiś policjant w takim razie nie złapał i wam mandaciku nie wlepił. No i mamy też międzynarodowy dzień wirtualnej miłości. Tak się zastanawiałem, co to jest za dzień, ta wirtualna miłość, i chyba już wiem, bo każdy z nas taką miłość kiedyś miał. I nie mówcie, że nie, bo na pewno mieliście. Każdy z nas wirtualnie w kimś się podkochiwał. Ja się od razu przyznam, bez bicia, absolutnie. Ja pamiętam swoją pierwszą wirtualną miłość. Moją pierwszą wirtualną miłością była Ola z Klanu. Ta w wersji 1.0, jeszcze dawne czasy, jak Klan dopiero ruszał. Później mi się zmieniło. Ale nie ukrywam, że podobała mi się też Smurfetka. Tylko że ona mieszkała w wiosce ze Smurfami i ja na przykład z takim osiłkiem nie miałbym w ogóle jak konkurować, więc sobie odpuściłem. A czy wy mieliście jakieś takie wirtualne miłości? Dajcie znać, jestem bardzo ciekawy, w kim to się podkochiwaliście tak, znaczy to musi być ktoś taki, o kim wiedzieliście, że to nigdy nie zaiskrzy, to nigdy się nie stanie faktem, ale jednak się podkochiwaliście. 726-826-826 albo Messenger, proszę nagrywać głosówki, proszę pisać, no i oczywiście proszę dzwonić. Kto był waszą wirtualną miłością z dzieciństwa, czy ją jeszcze pamiętacie?

Nie wiem, jak mogłem to przeoczyć i nie wiem, jak mogłem o niej zapomnieć. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Wybaczysz mi, moja droga miłości z dawnych czasów. No przecież, oczywiście, tyle SMS-ów przyszło i w zasadzie, wiecie co, większość z nich to Lara Croft. Pamiętacie Larę Croft z Tomb Raidera? Będę grał w grę? Tak jest, to była wirtualna miłość, pierwsza miłość, tak, poczekajcie, bo sobie wypisałem. Mateusza, Pawła, Łukasza i Rafała. Proszę bardzo, czterech panów podkochiwało się w tej samej postaci z gry. Lara Croft. Jak patrzy się tak na panią Larę z perspektywy czasu, prawda, to wtedy była za bardziej kanciasta. Dzisiaj gusta się zmieniają, drodzy panowie. Dzisiaj wolimy kształty bardziej obłe. SK2. Więc pani Lara nie ma u nas absolutnie żadnych szans. 19 po godzinie 6. Czekam na kolejne SMS-y i telefony. Nie ma.

Nieważne co na niebie, ważne co na twarzy, można powiedzieć. Z takiego założenia wychodzi przynajmniej pani marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Dzisiejszy Super Ekspres donosi o tym, że z kancelarii Senatu pójdzie ponad 20 tysięcy złotych na usługi fryzjerskie i makijażowe dla pani marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z Koalicji Obywatelskiej w ramach przygotowania wizerunkowego do wystąpień publicznych. 20 tysięcy złotych. Niektórzy jeżdżą samochodami tej wartości, trzeba sobie powiedzieć jasno. Proponowano pani marszałek, no może pani marszałek, może trochę mniej, może 10 tysięcy, no 12 tysięcy może, ale no nie dało rady. Negocjacje były trudne.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Kasia Sienkiewicz coraz mocniej rozkręca solową działalność. Były momenty, a teraz są nowe single. Jednym z nich jest numer To nie o mnie. Piosenka jest w naszych propozycjach. Jeśli wam klika, to kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Sprzątanie nie musi być udręką. Tuden poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szerowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
1: Tuden. Toruń Polna 129. Telefon 655 23 35. Tuden. Nie ma lepszych rozwiązań.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
14: Przed nami ostatni dzień roboczego tygodnia w Toruniu. Sprawdźmy, co szykuje nam się, jeżeli chodzi o pogodę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 23 stopni, zapowiadają synoptycy. W ciągu dnia w Grodzie Kopernika mogą pojawić się jeszcze przelotne opady deszczu, ale aura raczej będzie nam się rozjaśniać. Na toruńskim niebie obecne będą chmury, choć słońce również na nim zobaczymy. Poziom ciśnienia w Toruniu utrzymuje się dzisiaj poniżej normy. W najbliższych dniach może się wahać, a my polecamy się na dobry początek dnia.
13: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
15: Jest 6:30, Michał Przybyła. Hiszpania walczy z pożarami lasów. Władze wprowadziły stan wyjątkowy w części kraju, a dowodzenie akcją gaśniczą przejęły wojskowe służby ratunkowe. Ewakuowano ponad 10 tysięcy osób. Od początku roku w Hiszpanii spłonęło już blisko 125 tysięcy hektarów lasów. W USA trwają protesty po śmierci Cora Ruiza, zastrzelonego podczas policyjnej interwencji. Według policji mężczyzna był uzbrojony w nóż i zranił funkcjonariusza. Z nagrań wynika, że podczas walki jeden z policjantów wyciągnął broń i oddał strzały z bliskiej odległości. Sprawa ponownie wywołała w Stanach debatę o użyciu siły przez policję i możliwych podłożach rasowych. Egzaminator WORD-u z Zielonej Góry najbliższy miesiąc spędzi w areszcie. Prokuratura zarzuca mu przyjmowanie łapówek w zamian za pomoc w zdaniu egzaminu na prawo jazdy. O wręczenie łapówek podejrzanych jest także 19 osób. Wszystkim grozi teraz do 10 lat więzienia.

0: w tym domu jest na przykład miejsce na telewizor, a w telewizorze różnego rodzaju filmy leciały sobie, jakieś bajki, jakieś inne takie ciekawe rzeczy i powiedzmy sobie szczerze, no mieliśmy swoich idoli, o właśnie, mieliśmy swoich idoli, w których się podkochiwaliśmy i o tą wirtualną miłość w dzień międzynarodowy nawet, dzień wirtualnej miłości, dzisiaj się was pytam. Messenger, tam przeważnie panowie piszą, SMS-y też przeważnie panowie piszą, ale nie tylko i do tego zaraz wrócę. Natomiast pan Paweł napisał do mnie tak: Sailor Moon, czarodziejka z Księżyca, skradła moje serce w latach 90. Oglądałem każdy odcinek z wypiekami na twarzy, mimo że później wstydziłem się o tym powiedzieć chłopakom na podwórku. Tak bardzo mi się ta księżniczka podobała. Pozdrawiam poranną ekipę. Okej, chodzi o czarodziejkę z Księżyca, nie o księżniczkę, ale dobrze, jesteśmy blisko, wiemy, mamy w oczach, wiemy, jak to wszystko wyglądało. Powiedziałam, że większość panów się dzisiaj zgłasza na 7268268826 i na Messengera, ale są też i panie, które również miały swoją wirtualną miłość i proszę bardzo, taka wirtualna miłość od Oli. Dzień dobry, Radio SK2. Moim pierwszym crushem, ładnie, był Simba z Króla Lwa. Nie wiem, to dziwne, ale ten głos i tak żywa. Miałam wtedy 7 lat, pisze Ola. No, moja droga, nie jesteś pierwsza i nie jesteś ostatnia, której kocury się podobały.
1: Chodź, tygrysie, scena jest twoja. SK2.
0: 7268268826 albo Messenger. Opowiedzcie coś o waszej pierwszej wirtualnej miłości.

nasza Mewcia, kochana Patrycja Markowska, drogi kolego, na 10,5 minuty do godziny 7, jeżeli o te mowiątka chodzi, to takie oczywiście się pojawiają nad morzem, a jeżeli morze, to oczywiście Włochy, a we Włoszech oczywiście kolejna aferka, kolejny skandal, kolejne obostrzenia. Władze włoskiego miasteczka Varena nad jeziorem Como wprowadziły nowe kary dla turystów, aby chronić dobro mieszkańców, moi drodzy. Zabroniono chodzenia po miejscowości w strojach kąpielowych i topless, z wyjątkiem plaż i kąpielisk, bo jeżeli pójdziecie sobie bez koszulki na miasto, to grozi za to mandat od 50 do 200 euro. Bez koszulki. Nawet jeżeli macie na sobie coś, prawda, takie te bikini to się nazywa, to też możecie zapłacić mandat. Przewodnikom turystycznym ograniczono wielkość grup do 25 osób i uwaga! Wprowadzono zakaz zatrzymywania się dla tych grup na wąskich uliczkach, a także używania głośnych głośników, i za naruszenie tych zasad kara może wynieść nawet 400 euro, prawda? Ale najbardziej bulwersuje fakt, że ja nie mogę sobie wyjść z plaży, pokazać tutaj, wiecie, ten mój tors umięśniony, prawda? I nie mogę sobie pójść na przykład do tego spożywczego po banana, albo po jabłko, albo po paczkę chipsów, nie? No, tak więc zastanawiam się, jakby z tego można było wybrnąć, i jeżeli będziecie jechali sobie do Vareny nad jezioro Como, to może spróbujcie tak, bo ciekawe, co będą robić z tymi, którzy się w ubraniu kąpią, więc może nie zdejmujcie nic, tylko od razu do wody. SK2. I tak można obejść system, moi drodzy. 9 minut do godziny 7 nam zostało.

0: 4 minuty zostały do godziny 7, punktualnie o 7 newsy w Radiu SK2, a te newsy, szczególnie dla tych, którzy teraz podróżują i S4, i A4, i S8, kierowcy, zróbcie głośniej, ważne informacje już za chwilę dla was.
1: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża

0: potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz używanego smartfona, laptopa, a może tabletu? Zapraszamy do firmy Wertel w Toruniu. U nas z gwarancją i w dodatku na każdą kieszeń. A może na raty? Niezależnie od marki, bezpłatnie i na miejscu wycenimy również Twoje stare urządzenie, nawet uszkodzone. I nie martw się o parking. Posiadamy bezpłatne miejsce postojowe. Wertel. Starówka. Chełmińska 24 na parterze. www.wermyślnik.pl. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
7: Renata Grudzińska. 14 stopni pokazują nam teraz toruńskie termometry. Aura w Toruniu jest chłodna i raczej nieprzyjemna, a w ciągu dnia czekają nas jeszcze przelotne opady, wskazują synoptycy. Parasolki.

0: niedzielę nawet do 28. Do tego oczywiście brak opadów.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minęła siódma, Michał Przybyła, to są News Eski 2. Na początek ważne informacje dla kierowców na południu kraju. 3 osoby są ranne po wypadku na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Na odcinku pomiędzy węzłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski na wysokości miejscowości Zawady bus wypadł z drogi. Wiadomo, że ucierpiały 3 osoby. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Rzeszowa. Nie ma już natomiast utrudnień na trasie S8 z Łodzi do Warszawy. W nocy na wysokości węzła Łódź Południe motocyklista uderzył w bariery. Ranny trafił pod opiekę lekarzy. Białoruś ostrzega Polskę przed zamachem terrorystycznym. Takie informacje od władz w Mińsku miał otrzymać polski dyplomata na Białorusi Krzysztof Ożanna. Media związane z białoruską opozycją wskazują jednak, że prawdziwe motywy tego ostrzeżenia mogą być inne. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: W komunikacie białoruskiego MSZ-u czytamy, że celem zamachu mają być małoletnie dzieci białoruskiej działaczki mieszkającej w Polsce. Zamach ma przygotowywać osoba, która mieszka w Polsce, ale jest pozbawiona przez polskie władze prawa pobytu, a na Białorusi została skazana za liczne przestępstwa. Tych doniesień na razie nie potwierdza polski MSZ. Białoruski serwis działający w Polsce, Centrum Europy, wskazuje, że celem takich informacji może być skierowanie uwagi polskich służb na białoruską opozycję.
2: Po niemal 15 latach od zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni Dąbrowy śledczy zatrzymali sprawcę. Przypomnijmy, w sierpniu 2011 roku dziewczynka została napadnięta, gdy wracała do domu po odprowadzeniu koleżanki na przystanek. Mimo zabezpieczenia śladów DNA przez lata nie udało się ustalić zabójcy. Teraz dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym policjanci z Archiwum X zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie tej zbrodni. Grozi mu dożywocie.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK2 Sport.
2: Startuje jubileuszowy setny sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Rozgrywki zainaugurują mecze Radomiaka Radom z Wieczystą Kraków oraz Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. Głównym faworytem do mistrzostwa jest broniący tytuł Lech Poznań, który jutro podejmie Krakowie. W niedzielę wracająca do Ekstraklasy Wisła Kraków zagra z GKS-em Katowice. Żużlowa reprezentacja Polski zmierzy się w niedzielę z Australią w ostatnim sprawdzianie przed drużynowym Pucharem Świata. Bartosz Zmarzlik podkreśla, że to kluczowy test przed najważniejszą imprezą sezonu. Początek meczu w Rybniku o 19.30.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: Prawie 3 minuty po godzinie 7, moi drodzy, 24 dzień lipca to oprócz dnia wirtualnej miłości, o czym dzisiaj rozmawiamy, również dzień policjanta i dzień pszczółki Mai. Czyli co? Kto dzisiaj świętuje? No oczywiście, że tak. Policjanci z Miami.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Przyznacie, że ładnie się tutaj bawimy, prawda? Już teraz Natalia Zastępa, wracam do siebie. Ja też wracam do kawy, którą właśnie się odbunąłem, rozpocząłem, ale jeszcze nie skończyłem.

0: Ja wiem, co ja robię. Ja najpierw podaję godzinę, 9 minut po godzinie 7. A teraz, o proszę bardzo, klikam w plusika, ale nie powiem na co. Nie powiem na co, moi drodzy, bo nie chcę tutaj, wiecie, no jakby faworyzować jakiegoś utworu, ale już mój faworyt dostał plusika. O co chodzi? Chodzi o naszą gorącą polską dwudziestkę, oczywiście, do której zapraszam, żebyście zagłosowali, dlatego że macie już coraz mniej czasu na to. Dzisiaj kolejne notowanie. Po godzinie 18 Łukasz Zduńczyk przedstawi dwudziestkę najlepszych polskich hitów ułożonych według waszych głosów. Tak naprawdę wasze głosy tworzą tę listę. Tak więc zapraszamy na sk2.pl, no i głosujemy. No i jak co dzień oczywiście jakiś przekaz podprogowy musi być, prawda? Co prawda nie powiem, na kogo ja zagłosowałem, ale taki przekaz podprogowy wam teraz zrzucę, bo na przykład na numerze 14 zatrzymała się Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, z kawałkiem Co mi tam. Wiktoria awansowała na miejsce 14. Kto wie, być może dzisiaj awansuje jeszcze bardziej, ale tak jak mówię, to wszystko zależy od was. sk2.pl, tam wchodzicie i tam głosujecie. No i posłuchajmy sobie teraz, co tam Wiktoria przygotowała dla swoich fanów i dla swoich słuchaczy i być może komuś się jeszcze spodoba i wejdzie na sk2.pl i zagłosuje na Wiktorię. Proszę bardzo. Pani Wiktorię, prosimy.
1: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: twarzy. Witamy. Moim ulubionym crushem z dzieciństwa był bramkarz Genzo Wakabayashi z bajki Kapitan Tsubasa. Pozdrawiam, Kasia. Pozdrawiamy cię, Kasiu. Oczywiście, że tak. Natomiast z tym jest problem. Ja mam z tym problem, bo jeżeli dobrze pamiętam, to Wakabayashi to był ten bramkarz w czapce. Ja coś czuję, że on coś tam pod tą czapką ukrywał. Nie wiem, czy on już delikatnie nie łysiał. No ale dobra, niektóre panie lubią łysiejących facetów. Natomiast mamy też telefon na 726 8 268 26. Halo, halo, halo, halo. Wirtualna miłość, kto?
1: Witam wszystkich i pozdrawiam. Moją pierwszą miłością była Milagro, Natalia Oreiro.
0: A,
1: ze Zbuntowanego Anioła. A drugą z serialu Zbuntowani, chyba Mia, jak dobrze pamiętam. Nie pamiętam, jak się aktorka nazywa, natomiast przepiękna dziewczyna.
0: Pozdrawiam. Pozdrawiam również. To ty jesteś taki buntownik z wyboru, można powiedzieć. Dobra, odbierzmy jeszcze jeden telefon. 726 8 268 26. Halo, halo.
2: Cześć, tu Kinga.
0: Cześć, Kinga.
2: Słuchajcie, moją pierwszą miłością wirtualną był Herkules.
0: Aha.
2: Zawsze chciałam mieć takiego faceta. Dzięki, pozdrawiam.
0: Etam, Kinga, etam Herkules. Ty widziałaś jego tatę? To dopiero jest bóstwo. SK2. SK2.

Koszmar każdego ojca, który chodzi i upomina: zgaś te światło, no siedzisz w tym pokoju? Jak nie siedzisz, to zgaś te światło, a one zgasnąć nie chce. No proszę bardzo, Natalia Kukulska, 24 minuty po godzinie 7. Moi drodzy, nietypowe śluby cywilne w Ekwadorze się rozpoczęły. Śluby z udziałem psów i kotów. W Ekwadorze pary mogą zapraszać swoje psy i swoje koty na ceremonie ślubne, a zwierzęta, uwaga, bo to jest bardzo ważne, mogą podpisać akt ślubu odciskiem łapy. I choć taki odcisk łapy ma jedynie wartość sentymentalną, a nie prawną, to jest też to ważny symbol i gest dla pary, która kocha swoje pupile. No, to widzicie, w Ekwadorze w tym momencie nawet po ślubie pary mogą sobie teraz spokojnie żyć na kocią łapę. SK2 SK

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: To

0: 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kilo Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaauto.pl.
4: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
8: Piątek w Toruniu mija nam pod znakiem zachmurzonego nieba. Wartości na toruńskich termometrach nie są póki co zbyt wysokie. Obecnie mamy na nich 14 stopni, a maksymalnie zobaczymy dzisiaj do 23. Niewykluczone są również przelotne opady deszczu. Na szczęście weekend zapowiada się już bardziej pogodny. Spoglądam jeszcze na mapę i widzę, że ruch w Toruniu jest zagęszczony. Więcej samochodów jest teraz na szosie Chełmińskiej, w rejonie toruńskiej średnicówki i ulicy Polnej. Dłużej poczekacie także na przecięciu olimpijskiej z Olsztyńską.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Jest 7.30, Michał Przybyła, zapraszam. Do 72 wzrosła liczba ofiar katastrofy promu u wybrzeżu Gujany. W sobotę jednostka przewróciła się na Atlantyku, a z około 179 osób na pokładzie uratowano 76. Śledczy badają przyczyny tragedii, sprawdzając m.in. czy prom nie był przeciążony. Amerykańskie wojsko przeprowadziło kolejną, 13. noc nalotów na cele w Iranie. Irańskie media państwowe poinformowały o co najmniej 4 ofiarach śmiertelnych. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział też dalsze, potężniejsze działania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenił, że jeśli w ciągu najbliższego półtora roku nie poprawi się sytuacja w ochronie zdrowia, może to kosztować koalicję przegraną w wyborach. Przyznał też, że spadające poparcie dla rządu to żółta kartka od obywateli.

29 minut zostało do godziny 8. Moi drodzy, teraz Kasia Cerkwicka SOS, a u nas za chwilę PKP. Oczywiście, że nie zapomniałem i oczywiście, że PKP się pojawi, tak więc już przyszykujcie telefony. 726-826-826 i za chwilę zrobimy sobie co piątkowy odjazd.

0: Teraz proszę w takim razie objąć swoje telefony, ponieważ... Czas zacząć PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. 726-826-826. I w tym momencie na żywo można się dodzwonić do radia i zacząć pozdrawiać. Tylko pamiętajcie, żeby się ładnie przedstawić i powiedzieć, kogo pozdrawiamy. 726-826-826. I odbieramy pierwszy telefon. Halo, halo, kto po drugiej stronie i kogo pozdrawiamy?
1: Dzień dobry, z tej strony Hubert. Chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę, znajomych oraz wszystkich słuchaczy Radia SK2.
0: No i elegancko, pozdrowienia pierwsze poleciały. Halo, halo, kto i kogo pozdrawia?
2: Cześć, Karolina z tej strony, z Opola. Pozdrawiam serdecznie moją mamę, która dzisiaj 70. urodziny ma, mojego synka, który wczoraj kończył lat 6, mojego kochanego męża i wszystkich słuchaczy.
0: No i dziękuję bardzo. I kolejne pozdrowienia. Halo, halo, kto i kogo pozdrawia?
3: Cześć, ja z tej strony. Pozdrawiam Cześć. Mojego syna, który jedzie właśnie do pracy.
0: No i dobra, i niech w takim razie dojedzie do tej pracy. Dziękuję bardzo, kolejne pozdrowienia. Halo, halo, kto i kogo pozdrawia?
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam całą moją rodzinę, mamę, tatę i siostrę.
0: No i a kto pozdrawiał?
4: Wiktor
0: pozdrawiał całą rodzinę w Elegance. Oj, ktoś się nie doczekał. Halo, halo, kto i kogo pozdrawia? Dzień dobry.
5: Ja pozdrawiam pana, jak zawsze, wszystkich SK słuchaczy, miłego i mojego mężczyznę z Przemysława.
0: No, elegancko, to może być uroczy wieczór dzisiaj. Halo, halo, dzień dobry, kto i kogo pozdrawia?
6: Może być uroczy wieczór dzisiaj.
0: Halo?
7: Kamil, pozdrawiam moją narzeczoną Katarzynę, która w tej chwili siedzi w domu z dzieciakami.
0: Pozdrawiamy dzielną Katarzynę. Halo, halo. O, to ktoś się nie doczekał. Halo, halo. Kto i kogo pozdrawia?
8: Dzień dobry, ja pozdrawiam mamę, tatę, babcię, dziadka i moje psy.
0: A jak masz na imię?
8: Leon.
0: Leon, pozdrawił wszystkich dookoła. Dziękujemy bardzo. Halo, halo. Kto i kogo pozdrawia?
9: Hej, tu Madzia z Pszczółek. Pozdrawiam moje dzieci Marcela i Lenę, którzy wyjeżdżają na weekend do Warszawy z dziadkami i zostawiają mamę samą.
0: O, jak ci dobrze. A ja pozdrawiam Madzię z Pszczółek, dlatego że dzisiaj dzień pszczółki Mai, więc wszystkiego dobrego również dla ciebie. Dziękuję bardzo. Halo, halo, kto i kogo... Oj, halo, halo, kto i kogo pozdrawia?
10: Cześć, pozdrawiam wszystkich prowadzących Radia SK.
0: Kasiu, słyszałaś? Słyszałaś? Wszystkich prowadzących pan pozdrawia z Radia SK.
11: No,
0: dziękuję.
10: Grzegorz z tej strony Jarząbek.
0: O, Grzegorz. A, cześć Grzesiu. Cześć, witam serdecznie. Dobrze, dzięki bardzo. Lecimy dalej. Kto i kogo pozdrawia? Ostatnie pozdrowienia.
12: Cześć, zupełnie pozdrawiam wszystkich, którzy wyjeżdżają w Wisłę. Miłego weekendu. Całe Radia SK.
0: Super, to jeszcze jedne. Ostatnie pozdrowienia już. Halo, halo. Kto i kogo pozdrawia?
13: Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiam całą stówkę z dobrzenia wielkiego, szczególnie pierwszą zmianę, która teraz pracuje. Marysię, Elę,
0: no.
13: Rysię, Gosię.
0: No.
13: Co tam jeszcze u nas jest? Co tam jeszcze u nas jest? Wszystkie kobiety pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję w imieniu wszystkich kobiet w Proszę takim razie. Bardzo. No i robimy... Odjeżdżamy do przyszłego piątku.

0: Krzysztof Krawczyk i Goran Bregović w Radiu SK2 na 10 minut do godziny 8. Czytam sobie teraz doniesienia naukowe, bo ja bardzo lubię sobie poczytać takie mądre rzeczy. I te doniesienia naukowe ostatnio zaczęły wskazywać, że średni poziom testosteronu u mężczyzn spada z pokolenia na pokolenie. Badania wskazują m.in. spadek stężenia tego hormonu, co oznacza, że obecni 20, 30, 40 nawet latkowie mogą mieć dużo niższe wyniki niż ich ojcowie czy dziadkowie w tym samym wieku. I tak się nad tym zastanawiałem, okej, dobrze, może i mam mniej testosteronu niż moi przodkowie, ale mam za to toster, a oni nie mieli.
1: SK2.

6 minut. Dokładnie 6 minut zostało do godziny 8. Punktualnie o godzinie 8 newsy w Radiu SK2, a po 8 oczywiście zagramy w Państwa miasta i już w tym momencie będzie się można zgłaszać do naszej zabawy. Numer telefonu to oczywiście 726-826-826. Messenger to oczywiście Messenger i tam też można się zgłaszać poprzez Messengera, tylko pamiętajcie, żeby na Messengerze zostawić jakiś numer do siebie, żebym mógł do Was oddzwonić. A jak się dzisiaj zgłaszamy? Jako, że dzisiaj dzień policjanta i dzień pszczółki Mai, więc mamy tych naszych policjantów z Miami. Moi drodzy, no to proszę się zgłosić tytułem Waszego ulubionego serialu. Tak jest, tytułem Waszego ulubionego serialu zgłaszacie się do dzisiejszych Państw Miast 726 826 826 albo Messenger i po 8 gra.

0: Reklama.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch.

0: Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
0: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
6: Renata Grudzińska. Poranny szczyt ruchu na toruńskich drogach mamy już w pełni. Szczególnie zauważą to kierowcy w rejonie Czerwonej Drogi i ulicy Odrodzenia. Więcej samochodów jest także na Polnej, Skłodowskiej, Kirii i na szosie Lubickiej. Zwalniamy także na Grudziąckiej i na Legionów. Mam nadzieję, że sprawnie uda Wam się pokonać wyzwanie.

0: padę w Toruniu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minęła ósma, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. O północy minął termin ultimatum w PiS. Pod groźbą usunięcia z partii członkowie mieli zrezygnować ze stowarzyszeń. Wczoraj Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim. Sprawę śledzi nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Porozumienia na linii Kaczyński-Morawiecki nie ma. W krótkim oświadczeniu rzecznika PiS w mediach społecznościowych mogliśmy przeczytać, że rozmowa była konstruktywna, ale nie przyniosła rozstrzygnięcia w kluczowej sprawie. Były premier i jego stronnicy nie odpuszczają w sprawie stowarzyszenia, nie chcą też opuszczać partii, zaznaczają jednak, że są z niej raczej wypychani. Podczas spotkania przy Nowogrodzkiej przedstawiono też prezesowi ponad 20 propozycji, które mogą uspokoić sytuację i zakończyć wewnętrzny spór. Porozumienia jednak nie osiągnięto.
2: Zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt dla pijanego kierowcy z A1 to najnowsze decyzje prokuratury w sprawie zdarzenia z 18 lipca. Na śląskim odcinku autostrady doszło wtedy do obywatelskiego zatrzymania kompletnie pijanego kierowcy, który doprowadził do kolizji. Jak się okazało, miał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to prokuratura nie wnioskowała o areszt. Dopiero po interwencji ministra sprawiedliwości mężczyzna został ponownie zatrzymany.
4: Prokurator przedstawił 36-letniemu Krzysztofowi K. zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, naruszenia dwóch sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, a także niestosowania się do decyzji starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.
2: Mówi prokurator Tomasz Ozimek. Krzysztof K. przyznał się do winy, grozi mu 12 lat więzienia.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK2 Sport.
2: Kolejny Polak w Barcelonie, tym razem tej koszykarskiej. Hiszpański klub ogłosił, że dołącza do niego Aleksander Balcerowski. Polski środkowy ma być dużym wzmocnieniem pod koszem. Balcerowski ma już na koncie sporo sukcesów w Europie, m.in. w barwach Panathinaikosu czy Malagi. Jakub Kamiński zadebiutował w Benfice Lizbona. Polski pomocnik, który latem przeniósł się do Portugalii z FC Köln, zaczął mecz w San Calais w wyjściowym składzie. Kamiński nie zapisze jednak tego meczu do udanych. Jego zespół przegrał 1-2, a reprezentant Polski po godzinie zszedł z boiska.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: 2,5 minuty po godzinie 8. Środek wakacji, tak naprawdę, moi drodzy, i ja sobie właśnie coś uświadomiłem. W zasadzie ja się nie muszę niczego wstydzić, jak będę na plaży. Absolutnie nie, bo właśnie sobie uświadomiłem, że ja to w zasadzie od zawsze jestem fit. Fajny i tłusty.
0: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2!
6: Kochajmy siebie, moi drodzy, tacy jacy jesteśmy. 3 minuty po godzinie 8. Kombi, kochać cię za późno już teraz w radiu SK2.

Prawie 10 minut po godzinie 8. Pamiętam, to było nie tak dawno temu, jak ten kawałek był premierą na antenie Radia SK2. Dawid Podsiadło i Sezon. A my w Radiu SK2 uwielbiamy grać premiery, bo one świadczą o tym, że polska muzyka jest rozwojowa i coraz więcej fajnych kawałków się pojawia na tym naszym polskim rynku muzycznym. No i dzisiaj taką premierę dla Was mieć będziemy, moi drodzy. Ja już się po prostu doczekać nie mogę. Po godzinie 12 gościem Radia SK2 będzie Margaret. Przyniesie oczywiście nowy singiel Prima Ballerina. No, to bardzo ciekawe, co się pod tą nazwą kryje. Ja Wam tylko zdradzę tyle, że Kasia Grodzka, która będzie z Margaret rozmawiała, na tę okazję przywdzieje strój specjalny. Nie zawsze taki zakłada, a tu się okazuje, że to jest taka okazja, że ona musi go założyć, ale to wszystko będzie do zobaczenia na naszych social mediach, tak więc zapraszam Was do śledzenia Radia SK2 i na Facebooku, i na Instagramie. A teraz dla takiego zaostrzenia apetytów Margaret w Radiu SK2 w jednym ze swoich trochę starszych utworów, Tańcz Głupia, starszych i takich, wiecie, no, fajnych.

0: Ja też wszystko, co mam, to wam dam oczywiście. A mam i prezent od Radia SK2 i mam prezent marzeń o wartości 500 zł i dam go temu, kto zwycięży w naszej zabawie codziennej.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A dzisiaj zmierzą się ze sobą Kasia i Miłosz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry, to więc zaczynamy naszą zabawę. Przypominam zasady. Zasady są takie, że mam koło. Na kole losuję literkę dla każdego z was oddzielną. Dla każdej osoby oddzielną. A później wy podajecie hasła na daną literę w danej kategorii. I teraz ważne, nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy. Odpowiadamy hasłem, żeby ono musi się zaczynać na tę literę i musi być poprawne, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, jest niepoprawne, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli już te kolejne byłyby poprawne. Na kole są jokery, jeżeli wylosujecie sobie jokera, to dla siebie będziecie mogli wybrać sobie literkę sami, a osoba, która zdobędzie więcej punktów w 20 sekund, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobra, mamy wszystko. W takim razie Kasia dzisiaj odpowiada jako pierwsza. Kasiu, kręcimy w prawo czy w lewo?
4: W lewo.
0: W lewo, proszę cię bardzo. No i się kręci i chyba za mocno zakręciłem, bo się zatrzymać nie chce. Prr, szalony. Prr, o, zatrzymało się. Literka B. Druga litera alfabetu. Litera B. Czy wszystko jasne?
4: Tak.
0: No dobra, to uwaga, Kasiu, zaczynamy. Poproszę na literkę B państwo.
4: Belgia.
0: Miasto.
4: Bydgoszcz.
0: Znana postać.
4: Batman.
0: Roślina.
4: Burak.
0: Kolor.
4: Biały.
0: Zawód. No i tutaj z zawodu. Oj, za późno, ale to by była dobra odpowiedź, tylko że była troszkę za późno. Odpowiedź na 5. Oczywiście biało czy zaliczamy, jak najbardziej. No dobra, 1, 2, 3, 4, 5. 5 punktów, tak jest. 5 punktów do przebicia, Miłoszu.
5: Dobrze.
0: Głośno, wyraźnie odpowiadaj, bo jakieś tam zakłócenia są na linii. Mam nadzieję, że wszystko będę słyszał. W prawo czy w lewo kręcimy?
5: A w prawo niech idzie.
0: A w prawo, dobra, lecimy. No to Miłosz. Szczęście w nieszczęściu, bo masz jokera, czyli możesz sobie sam wybrać literkę, tylko pamiętaj, nie możesz wybrać literki B, którą miała Kasia.
5: To może P.
0: P jak?
5: Papa.
0: Jak papa.
5: Papa z pociągu, papa.
0: Papa, no dobra. P jak policjant na przykład.
5: O.
0: Tak, dobra. Dobra. To mamy to, dobra. To P jak policjant dla ciebie, Miłoszu. To zaczynamy. O, poproszę na literkę P państwo.
5: Portugalia.
0: Miasto.
5: Poznań.
0: Tytuł filmu, serialu.
5: Pan Kiczyn.
0: Imię.
5: Przemysław.
0: Roślina.
5: Poziomka.
0: Potrawa.
5: Placki ziemniaczane.
0: Samochód.
5: Porsche.
0: Znana osoba. O, już tutaj ja się zafachluniłem i nie zdążyliśmy. Dobrze, okej, okay, liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 punktów dla Miłosza, 5 punktów dla Kasi. To znaczy, że prezent marzeń, Miłoszu, leci w twoje ręce.
5: Poinformuję tatę, dzięki bardzo.
0: Poinformuję tatę. Tata go zmusił do tego, żeby wziął udział w państwach miastach. Dobra, posłuchajcie, moi drodzy, to pozdrawiamy. Miłosz, możemy pozdrawić jeszcze przy piątku. Macie tę okazję. Miłosz, pozdrawiasz czy nie? Nie, Miłoszowi język w gębie zaschnął po prostu. Kasia może pozdrowić w takim razie.
4: Tak, gratuluję Miłoszowi i pozdrawiam całą swoją rodzinę i cały skład Radia SK. Miłego dnia.
0: Cały skład Radia SK pozdrawia Kasię i pozdrawia Miłosza, a państwa miasta wracają w poniedziałek po 8.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK 2.
0: Poniedziałek, nie poniedziałek.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

Tak to już jest, że w maju jest gorąco, a na przełomie lipca i sierpnia to każdy wie, jak jest. Wystarczy wyjrzeć na zewnątrz. 24 minuty po godzinie 8. Moi drodzy, Miłosz cieszy się z prezentu marzeń. A co to znaczy mieć w ogóle tak naprawdę kupę szczęścia? To już mówię, bo to nawet nie chodzi o to, że ktoś zgarnie nagrodę w grze Państwa Miasta, bo na przykład 55-letni mężczyzna w Niemczech odnalazł w Szambie na terenie kupionej niedawno posiadłości pozłacaną ozdobę w kształcie słońca. Znalezisko waży 25 kg, jest warte mnóstwo pieniędzy, przeleżało wiele, wiele lat właśnie w Szambie. No i wiele wskazuje na tym, że to nie jedyny skarb, jaki został ukryty w okolicach tej posesji. Nie wiem, czy facetowi zazdrościć, czy nie, jak tak czytałem te informacje, prawda? Bo jakby nie patrzeć, no żeby wydobyć ten skarb, to musiał zanurkować w tym Szambie i przez jakiś czas będzie śmierdział. Ale później będzie śmierdział groszem.

0: Asia Sienkiewicz coraz mocniej rozkręca solową działalność. Były momenty, a teraz są nowe single. Jednym z nich jest numer To nie o mnie. Piosenka jest w naszych propozycjach. Jeśli wam klika, to kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Ranca Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
4: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
15: Na toruńskim niebie cały czas mamy sporo chmur, ale powoli wychodzi na nim także słońce. Mam nadzieję, że ten piątek przyniesie nam jeszcze więcej pogodnej aury. Powoli rosną także wartości na toruńskich termometrach. Obecnie sięgają już 15 stopni, a maksymalnie zobaczymy dzisiaj do 23. Weekend w Ogrodzie Kopernika zapowiada się jeszcze cieplejszy. W sobotę czeka nas już do 25, a w niedzielę okolice 28 stopni. Do tego przyjemna i słoneczna pogoda z dużą dawką słońca. Także śmiało możecie planować aktywności.
14: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
13: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
16: Jest 8.30, Michał Przybyła, zapraszam. Ponad 15 ton nielegalnego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyły służby w powiecie włocławskim. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Według szacunków, gdyby towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby przekroczyć 26 milionów złotych. ORP Iskra zacumował przy bulwarze Chrobrego w Szczecinie. To jeden z najbardziej znanych okrętów szkolonych marynarki wojennej.
17: Jest coś romantycznego w takich żeglowcach. Duże wrażenie robi.
18: Cudowny, piękny, stanęło i mówię, nasz, polski.
16: Jednostkę można zwiedzać dzisiaj od 10 do 18. Znaczne ochłodzenie w Tatrach. W najwyższych partiach gór temperatura spadła do około zera, a dziś w nocy ma się zrobić jeszcze zimniej. Spaść może też śnieg. Pogoda ma się poprawić w przyszłym tygodniu. W Zakopanem termometry mają wskazać około 25 stopni.

Kto miał taką wieżę hi-fi na kasety, to wie, że fajnie się z tego słuchało takich również hitów. I ciekawe, jakby się słuchało z takiej wieży hi-fi na przykład naszego kącika odkurzającego, w którym wracamy do starych newsów i nadajemy im zupełnie nowe życie. Co wydarzyło się tego dnia, ale nie tego roku, za chwilę wam powiem. Dzisiaj cofamy się o całe 17 lat. Co się śmiesz? No mam problem z liczeniem o tej porze. No ale dobra, skupmy się na tym, co wtedy pisały gazety. Strażakom brakuje pieniędzy, mogą nie dojechać na akcję. Udział w akcjach ratowniczych podczas ostatniej powodzi to straty w sprzęcie i większe wydatki na zakup paliwa, pisał Dziennik Polski 24 lipca 2009 roku. Na paliwo na pewno nie zabraknie, choćbym miał je kupować na kredyt, mówił Adam Rzemiński, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. I rację miał pan komendant, bo komu jak komu, ale Straży Pożarnej nie powinno się nie przelewać.

0: Pewnie jedna osoba by chciałaby teraz powiedzieć, że spada sobie na przykład na jakiś fajny urlop do jakiegoś fajnego miejsca, do jakiegoś fajnego, wypasionego, pięciogwiazdkowego hotelu. No to proszę bardzo, my coś takiego mamy.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: I damy to temu, kto zwycięży w naszej akcji Polska jest najfajniejsza. Moi drodzy, dzisiaj kolejny duży finał. No i ktoś na pewno otrzyma klucze do apartamentu w luksusowym hotelu dr Irena Eris Wzgórza Delewskie, a więc Warmia i Mazury. W pięknych okolicznościach przyrody będzie można spędzić wakacyjny czas, ale żeby no, mieć na to szansę, to trzeba najpierw wejść na sk2.pl, wypełnić formularz i czekać cierpliwie, aż do was zadzwonimy. A później już tylko wykazać się z wiedzy o Polsce. Powiem wam tak, żeby zgarnąć taki klucz do tego apartamentu, no to musicie odpowiedzieć przynajmniej na 9 pytań poprawnie. To wtedy będziecie na spokojnie mogli się pakować i jechać sobie na Warmię i Mazury odpocząć. SK2.pl. Pamiętajcie, że żeby wejść do zabawy, to najpierw trzeba wejść na naszą stronę.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.

0: No rzeczywiście, czas nam ucieka, bo już mamy tylko 5,5 minuty do godziny 9, moi drodzy. A ja sobie czytam, że naukowcy chcą odtworzyć Krzywy Las w Gryfinie. Krzywy Las w województwie zachodniopomorskim to bardzo znany las, bo jest znany na przykład ze 100 wygiętych sosen, ale niestety może niedługo zniknąć. Może zniknąć nawet w ciągu kilkudziesięciu lat z powodu przyspieszonego procesu rozpadu drzew. No to nadleśnictwo Gryfino postanowiło razem z naukowcami, że będą próbowali odtworzyć taki las. No i w tym celu naukowcy mają opracować metodę krzywienia sosen. No właśnie, czyli naukowcy biorą się za robotę. Ja tylko mogę życzyć im powodzenia, bo coś czuję, tak mi kości mówią moje, że takie krzywienie sosen to nie będzie prosta sprawa.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
2: Ciągle zbyt posępną.

0: biznesowe i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzji i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Wpadaj do Lidl.

0: ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
4: Renata Grudzińska. Przelotne opady mogą pojawić się jeszcze dzisiaj w Toruniu, ale wraz z kolejnymi godzinami aura w Toruniu będzie się raczej wypogadzać. Według wskazań synoptyków maksymalnie zobaczymy dzisiaj do 23 stopni. Czeka nas także umiarkowany wiatr. Poziom ciśnienia utrzymuje się nieznacznie poniżej normy, ale jeżeli potrzebujecie czegoś na rozbudzenie, to warto sięgnąć po kawę. Na dobry humor i pozytywne rozpoczęcie dnia polecamy się też my. Zostańcie z nami na 96,7 FM. Mamy dla Was dużo dobrej muzyki.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Minęła 9, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. 5 osób w szpitalu. To po wypadku osobowego busa, do którego doszło rano na podkarpackim odcinku autostrady A4 w miejscowości Pustynia w powiecie dębickim. Łącznie pojazdem podróżowało 9 osób. Wszyscy to obywatele Ukrainy.
6: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 46-letni obywatel Ukrainy kierujący busem stracił panowanie nad pojazdem, najechał na pobocze, a pojazd przewrócił się na bok.
5: Mówi Bartosz Wilk z podkarpackiej policji. Na miejscu pracują jeszcze służby. Ruch odbywa się jednym pasem. Prezydent składa kolejny wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Karol Nawrocki poinformował o tym podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy. Poprzedni wniosek o zorganizowanie referendum został odrzucony przez Senat. I jak mówi prezydent...
7: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. To przygotowaliśmy zupełnie inne, nowe pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
5: To pytanie, jak podkreśla Karol Nawrocki, niczego nie sugeruje. Dzień przeprowadzenia referendum został wyznaczony na niedzielę 27 września tego roku. Tafla szkła rozbita w piaskownicy. Policja szuka sprawcy niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło w Świeciu, niedaleko Bydgoszczy. To ogromne zagrożenie dla dzieci, więc plac zabaw przy ulicy Kościuszki natychmiast zamknięto. Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski.
8: Znaleziono fragmenty szkła, nawet 20-30-centymetrowe. Dlatego też ciężko nam jest zaryzykować i ewentualnie tylko przesiać ten piach.
9: Jestem w szoku. Wnuki moje też chodzą tutaj i ja myślę, że to dorosły ktoś.
10: Aż mi się nie chce wierzyć, to ktoś jakiś nie. Albo chory.
11: Urzędnicy złożyli do policji wniosek o ściganie sprawcy.
5: Służby apelują do mieszkańców o przekazywanie informacji, które mogą pomóc w jego ustaleniu. Gmina będzie chciała obciążyć go kosztami sprzątania i napraw.
12: Witaj piątku, witaj Polsko. Przed nami godzina z najlepszą polską muzyką. Mam dla Was na przykład nówkę sztukę od pani Sanach. Zabiorę Was też w podróż muzycznym wehikułem czasu, więc zapnijcie pasy. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po 9:00.

0: No, ja jednak bym do tego błękitnego nieba dorzuciła jakąś fajną temperaturę, tak trochę powyżej 20 stopni. Za nami zespół Manam, a najmilej jak do tego błękitnego nieba dorzucimy sobie jeszcze taki elegancki strumyczek albo rzeczkę. W Łodzi na przykład taką rzekę sobie wydobędą z podziemi, słuchajcie, przez 100 lat pod ziemią w ceglanym kanale płynęła sobie rzeczka o uroczej nazwie Lamus. Miasto teraz odsłoni jej kawałek przy Parku Kilińskiego, żeby można było sobie właśnie nad wodą spokojnie odpocząć. I ja już tylko wytłumaczę, skąd ta ciekawa nazwa dla rzeki. To od nazwiska właścicieli młyna, który stał bardzo, bardzo dawno temu przy jej nurcie. No i powiem wam, że ta nazwa to trochę taka woda na młyn dla wszystkich, którzy na widok Łodzi robią...
1: Łódź,

Wiele rzeczy robimy odruchowo. Tak po prostu działamy, ludzka sprawa. Odruchowo też kojarzymy słowa refrenu piosenki z jej tytułem, a to nie zawsze tak działa. W taką małą pułapkę wpadł wielki hit Oddany Jantar. Kompozycję stworzył mąż artystki, czyli Jarosław Kukulski, a słynny tekst napisał Bogdan Olewicz. A chodzi o przebój, który słuchacze odruchowo nazywają Przytańczyć z Tobą chcę całą noc, podczas gdy oficjalny tytuł zarejestrowany w dokumentacji muzycznej i też na płytach to Moje jedyne marzenie. Posłuchajmy.

0: To nasza nowość na antenie Radia SK2. Gips, Igo i Formany. Ostatni dzień lata. Na szczęście to tylko słowa piosenki. Spokojnie, bo lato nam się dopiero rozkręca. A dziś po 18 rozkręci się kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Na ten letni kawałek od Gipsa i spółki też możecie oddawać swoje głosy. Może wskoczy na podium, kto wie. SK2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka. Tam wykonawcy czekają na wasze głosy.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
3: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
4: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
6: Zgłoś się na sk2.pl.
7: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
9: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: dla panów z Lady Punk szykuje się mocno koncertowy sierpień. Grafik wypełniony po brzegi dosłownie. Ustroń, Kołobrzeg, Szczecin, Poznań, Ostróda, co tam jeszcze? Kobierzyce, proszę bardzo. Sporo tych szans na usłyszenie na żywo choćby i tego wielkiego przeboju. Na co komu dziś taka klęska urodzaju na pewno bardzo cieszy fanów. Tu Radio SK2, zbliża się godzina 10:00, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której lub

0: być obniżone ciśnienie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Minęła 10, Michał Przybyła, zapraszam. W PiS-ie oczekiwanie na wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Za 2 godziny prezes partii ma zabrać głos, a o północy minęło tak zwane ultimatum dla polityków PiS-u. Większość członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego nie złożyło jednak wymaganych przez szefa partii oświadczeń i nie opuściło stowarzyszenia byłego premiera. Co ma to oznaczać dla partii? Napięta atmosfera w ostatnich godzinach udzieliła się wielu politykom PiS-u, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: Wczorajsze spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosło rozwiązania tego kryzysu, co doprowadziło do emocjonującej dyskusji polityków PiS-u w mediach społecznościowych. Rzecznik partii Rafał Bochenek, jeszcze zanim minął czas na składanie oświadczeń, napisał na platformie X, że nikt nikogo z PiS-u nie wyrzuca, ale każdy sam, składając deklarację, określa, czy chce być w partii, czy nie. Odpowiadała mu m.in. posłanka Marzena Machałek, która stwierdziła, że jeśli to nie jest wyrzucanie z PiS-u, to wypychanie. I to osób, które w partii działają od 25 lat. Podobnych głosów było więcej.
2: A do sprawy będziemy wracać. Polska chce współpracować z USA i Ukrainą przy produkcji pocisków Patriot. W Waszyngtonie wiceszefowa MON zaproponowała, by taka fabryka powstała w Polsce. To nawiązanie do deklaracji Donalda Trumpa, który podczas szczytu NATO w Ankarze stwierdził, że rozważa produkcję Patriotów na Ukrainie. W amerykańskiej stolicy wiceminister obrony narodowej rozmawiała też o powstaniu w Polsce stałej bazy wojsk USA.
4: Jeżeli chodzi o bazy, to co też ważne mogę ogłosić, i po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy. Mam nadzieję, że w Polsce, i po stronie polskiej w Ministerstwie Obrony Narodowej taki zespół też już działa, więc konkretne kroki za nami.
2: Minister Sopkowiak-Czarnecka podkreśliła, że ostateczna decyzja dotycząca powstania takiej bazy w Polsce należy do prezydenta USA Donalda Trumpa. Mamy pierwszy medal na Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim. W Oklahoma City srebro w konkurencji K1 wywalczył Michał Pasiut.
5: Czułem to dziś, to był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. Lubię erki, lubię przejazdy po walcach, co udowodniły moje 2 przejazdy.
2: Mówił nasz wicemistrz świata.
6: Power w łapie, no pięknie, pięknie. Wielkie gratulacje dla pana Michała, tym bardziej, że w Polsce ciężko trenować kajakarstwo górskie. Mało mamy takich odpowiednich strumyków do tego, a Dunajec, no to jest teren flisaków. Mocno go pewnie pilnują. Medal na pewno dał dużo szczęścia i ja też dokładam szczęście od Kamila Bednarka i Mesajecha na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry.
7: No to gramy. 10 hitów. Najlepszych polskich.

Emocjonalne wyznanie, no ale przecież muzyka taka właśnie jest. Bardzo emocjonalna, bez emocji ani rusz. Nie chcę cię obchodzić, Jania Wyszkoń za nami w Radiu SK2. Za to nas polska muzyka obchodzi bardzo, bardzo, bardzo, więc bardzo też chętnie gramy wam wszystko to, co nowego i dobrego się w niej pojawi. I tak też będzie po godzinie 12, bo do naszego studia zajrzy Margaret, żeby odpalić premierę nowego singla pod tytułem Prima Ballerina. Kawałek zapowiada nadchodzącą epkę Voice, która jest częścią nadchodzącego albumu artystki. Nazwa to Tripolar. Szukuje się naprawdę świetny kawałek na lato, a tak na rozgrzewkę przed tym naszym spotkaniem muzyczne życzenia miłego lata od samej Margaret już teraz w Radiu SK2.

0: Latanie, piękna sprawa. No, oczywiście z małymi wyjątkami. Orła Cień, Odwarius Manx, gramy wam w Radiu SK 2. Tym wyjątkiem, o którym wspomniałam, był pewien lot z Indii do Londynu. Podczas niego wszyscy trzej piloci obecni na pokładzie mieli objawy zatrucia pokarmowego. Mocno walcząc z tymi dolegliwościami, jakoś udało im się wylądować bezpiecznie. Nikomu nic się nie stało. Okazało się, że panowie tego dnia razem jedli śniadanie w hotelowym bufecie i to właśnie tam był problem. To w sumie też trochę taka nauczka na przyszłość dla każdego pilota. Szwedzki stół przed wejściem na podkład, no to trochę taka rosyjska ruletka. Nakładasz na talerz na własne ryzyko.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kasia Sienkiewicz coraz mocniej rozkręca solową działalność. Były momenty, a teraz są nowe single. Jednym z nich jest numer To nie o mnie. Piosenka jest w naszych propozycjach. Jeśli wam klika, to kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Taka pralka jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny, kilogram 9,99. A kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Szybko, mamy pacjenta. Smartfon ma otwarte pęknięcie ekranu, a laptop traci funkcje życiowe.
7: Tu jest gorzej, konsola ledwo dycha, a pad ma dryfujące analogi.
6: Musimy ich dowieźć na Starówkę, ale tam znalezienie miejsca graniczy z cudem.
7: Wal prosto do Wertel, na Chełmińską 24. Oni mają miejsce parkingowe pod drzwiami.
6: Wertel. Ratujemy twoje smartfony, laptopy i konsole. Chełmińska 24. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
10: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
11: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: I po reklamie.

0: Piosenkę dedykujemy wszystkim tym, którzy w oczekiwaniu na upragniony nadchodzący urlop, który być może już mają za rogiem, czują, że umrą z nudów, bo tak też czasem człowiek już ma. Sanach i Kasia Kowalska, Kiedy umrę, kochanie, gramy wam tuż przed godziną 11:00. To my w Radiu SK2 powalczymy sobie z nudą. O tym, co ciekawego dzieje się w Polsce i na świecie, usłyszymy w newsach punktualnie o 11:00.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
15: I po reklamie.
16: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
17: Renata Grudzińska. Już prawie 18 stopni pokazują nam te

0: pożar w jednym z akademików na łódzkim Lumbumbowie. Ogień pojawił się przed godziną 8 rano w akademiku numer 5. Z budynku ewakuowano mieszkańców, a dwie osoby trafiły do szpitala. O przebiegu akcji mówi nam Jędrzej Pawlak z łódzkiej Straży Pożarnej.
1: Z całego budynku przed przybyciem strażaków ewakuowało się około 50 osób. Prawdopodobną przyczyną tego zdarzenia mogło być zwarcie instalacji elektrycznej, a sam pożar najprawdopodobniej dość długo tlił się, zanim został wykryty.
0: Sytuacja jest już opanowana. W działaniach brało udział 9 zastępów Straży Pożarnej. Pożar także w Starym Zamku pod Wrocławiem. Płonie tam hala produkcyjna. Trwa lokalizowanie źródła pożaru. Palą się wióry tytanowe, co powoduje, że z hali wydobywają się gęste kłęby dymu. Na miejscu pracuje 19 zastępów strażaków. Nie ma osób poszkodowanych. Mateusz Morawiecki deklaruje gotowość do dalszych rozmów z Jarosławem Kaczyńskim, ale podkreśla, że nie podpisze żadnej lojalki. Były premier ponowił też propozycję rezygnacji z funkcji wiceprezesa PiS i zapewnił, że nie zamierza współpracować z partiami obecnej koalicji rządzącej, a oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego za niespełna godzinę. Prezes PiS może być w swojej decyzji o przyszłość ludzi Morawieckiego nieprzejednany. Tak ocenia dr Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku z SGH.
2: Jarosław Kaczyński dał się oszukać Mateuszowi Morawieckiemu przez te wszystkie lata, bo to teraz widać jest. Mateusz Morawiecki robił dobrą minę do złej gry, czyli schlebiał Kaczyńskiemu, a w międzyczasie budował pozycję w elektoracie. Jako kandydat
3: na następcę
2: Kaczyńskiego, a w aparacie tym takim najciślejszym go nienawidzą.
0: Sprawy poszły za daleko, ocenia Mirosław Oczkoś.
2: Ja też o tym myślałem 2 tygodnie temu, że to jest gra, która będzie w ten sposób. Nie ma takich szachów. 5D, 8D, przede wszystkim nie ma takiej D, w której by się to zmieściło wszystko. To za dużo jest ambicji osobistych.
0: Co potwierdza wymiana zdań z ostatnich minut. Morawiecki o Jacku Sasinie mówi, że zajmuje się intrygami. Sasin z kolei wypomniał Morawieckiemu współpracę z Donaldem Tuskiem.
4: Procent polskich hitów. Tak właśnie wam gramy w Radiu SK 2. W tej godzinie przypomnę wam pewien znany hit od Magdy Fam. Będzie też podróż muzycznym wehikułem czasu. Kasia Grodzka, wielkie piątkowe dzień dobry. 2 minuty po 11 na zegarach.

Chciałoby się powiedzieć, ale słyszałam, że ludzie nie lubią, jak się takich dźwięków nadużywa, więc powiem tylko wilki i sen o Warszawie. To za nami w Radiu SK2. Za to nie wilkiem, tylko prawdziwym orłem w koszykówce jest nasz reprezentant, czyli Aleksander Balcerowski. I hit jest taki, słuchajcie, że nasz rodak właśnie podpisał wielki, piękny, dwuletni kontrakt z klubem z Barcelony. Ciekawe, czy zamiast Balcerowski koledzy z Barcelony będą wołali na niego Barcelowski? Tak to by się składało. SK

Czasu zazwyczaj mówię o pozytywnych rzeczach związanych z polskimi przebojami, a teraz będzie o krytyce, która spadła na jednego z artystów. Chodzi o słynnego zegarmistrza światła Tadeusza Woźniaka. Słowa do utworu ułożył poeta i filozof Bogdan Chorążuk i to właśnie jemu opinia publiczna zarzuciła grafomaństwo. Chodzi konkretnie o słowa zabełtać błękit w głowie. Mimo tego, albo właśnie dzięki tej kontrowersji, utwór stał się jeszcze bardziej rozpoznawalny.

0: To nowość w Radiu SK2, Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Gramy Wam na 22 minuty przed godziną 12. A skoro już pojawiły się liczby, to mam taką ciekawostkę. Naukowcy z Uniwersytetu w Lyonie wskazują, że matematyka może pomóc parom zrozumieć dynamikę ich relacji i dzięki specjalnemu równaniu obliczyć momenty zagrożenia dla związku. Proszę bardzo, takie rzeczy. Jak pewnie wiecie, ja z matematyki jestem totalna noga, ale z tej miłosnej matmy to ja znam jedno bardzo proste równanie. 1 plus 1 równa się WNM. Wielka nieskończona miłość. No tak przynajmniej pisali kiedyś na murach.
1: SK2. Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
13: I po reklamie.

dowodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: oddychanie w życiu naprawdę bardzo ważna rzecz. Człowiek całe życie uczy się, jak to robić. Zespół Perfect też o tym wiem. Każdy oddech twój gramy wam w Radiu SK2. To oczywiście cover słynnej piosenki zespołu Spolic albo The Police. Na pewno któryś z tych to było. Za to wiem, co nastąpi po godzinie 12. Warto zrobić głośniej, bo do studia wpadnie Margaret i razem odpalimy premierę jej nowego singla, czyli Prima Ballerina.
1: Reklama.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 zł za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99.

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kopar i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni. Walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
4: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.

0: Także temperatura. W niedzielę zbliży się do 30 stopni, więc weekend poza domem dobrze się sprawdzi.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Jest 12, newsy Eski 2, Jakub Konieczko.

0: Związania. Ostatnie godziny to kolejna fala przepychanek dwóch partyjnych frakcji. Mateusz Morawiecki w telewizji w Polsce 24 zarzucił Jackowi Sasinowi, że zajmuje się intrygami i zasugerował, że Sasin wepchnął się na wczorajsze spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim. Jacek Sasin wypomniał za to byłemu premierowi współpracę z Donaldem Tuskiem. Takich wzajemnych oskarżeń w mediach społecznościowych było więcej w ciągu ostatnich godzin. Część posłów podkreśla, że od lat są w PiSie i sami nigdzie się nie wybierają, a z partii są wypychani.
1: Dron w rumuńskiej przestrzeni powietrznej zestrzelony przez F-16 przekazał prezydent Rumunii Nikos Urdan. Region, w którym doszło do zestrzelenia bez załogowca, nie jest zamieszkany. Komunikat został opublikowany w podobnym czasie, gdy w stolicy Ukrainy, Kijowie, ogłoszono alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Stambule wracają do kraju, dowiedział się nasz reporter. Te doniesienia potwierdza nam MSZ. Przypomnijmy, w środę fani Górnika podczas meczu z tamtejszym Fenerbahce starli się na trybunach stadionu z ochroną i miejscową policją. Zatrzymanych zostało 9 Polaków. Trafili do aresztów. Ostatecznie tamtejsze władze zdecydowały o deportacji bez formalnego stawiania zarzutów. W ich powrocie do kraju pomogły nasze władze konsularne, a także sam klub. Po jednego z zatrzymanych, jak się dowiadujemy, musieli polecieć rodzice, bo był niepełnoletni.
2: Mamy południe, tutaj Radio SK2. U nas tylko najlepsza polska muzyka. A co za tym idzie? Za chwilę wpadnie do mnie Margaret i opowie o swoim najnowszym singlu, czyli o Prima Ballerinie, którą oczywiście też i usłyszycie. Koniecznie zróbcie głośniej. Kasia Grodzka, piątkowy wielki dzień dobry.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Aż człowiek sobie zaczyna zadawać różne egzystencjonalne pytania przy okazji Dawida Podsiadło i Mori. Zadałaś sobie jakieś egzystencjonalne pytanie teraz? Podczas
1: Nie.
0: tego kawałka?
1: Nie. Nie.
0: Wielkie skupienie.
1: Nie, zadawałam sobie pytania, z którego albumu jest ten utwór.
0: Lata 20 chyba
1: lata
0: wyszło, tak?
1: Tak nam wyszło tutaj, tak,
0: i tutaj
1: z lata 20.
0: Wspaniałą wiedzą na temat płyt Dawida Podsiadło ukazała się nam Margaret. Cześć Margaret,
1: cześć,
0: witaj serdecznie. Jesteśmy oczywiście tutaj zebrane po to, aby porozmawiać sobie o twoim najnowszym singlu, który nazywa się...
1: Prima Ballerina.
0: Troszeczkę łamaniec językowy, ale myślę, że bardzo dobra nazwa. Ale zanim jeszcze o nim porozmawiamy, ty ostatnio na swoich mediach społecznościowych powiedziałaś, przeniosłaś się trochę wspomnieniami do tego, co było, że około 14-15 lat temu, zanim jeszcze wystartowała twoja kariera, to ty byłaś szafiarką. Interesowałaś się modą, tak?
1: Tak, tak. Ja byłam szafiarką, byłam jedną z tych pierwszych szafiarek, które rozkręcały, teraz wydaje mi się, że to influencerstwo bym
0: tak,
1: nazwała,
0: teraz to,
1: prawda?
0: Tak,
1: bo to się przeniosło po prostu z blogów modowych na inne platformy. I faktycznie ja jestem w ogóle z wykształcenia projektantem mody, więc ta moda jest mi bardzo bliska. Zresztą dzisiaj też oprócz premiery piosenki mam premierę swojego merchu, więc zapraszam Państwa, jakby chcieli sprawdzić jakieś małe itemiki ode mnie.
0: A ja też pamiętam...
1: Ta moda jest we mnie, na mnie i wokół mnie.
0: Dokładnie. I właśnie dlatego chciałam się Ciebie zapytać, jak Ci się podoba moja interpretacja Prima Balleriny, którą ja dzisiaj założyłam? Specjalna
1: pięknie.
0: Spódnica z tiulem.
1: Spódnica maxi, tak.
0: No właśnie, bo chciałam o tą Prima Ballerinę zapytać. Co ty w ogóle rozumiesz pod hasłem Prima Ballerina? Bo ja na przykład tutaj widzę, wiadomo, rygory, jakieś takie rzeczy, że trzeba od A do Z być idealnym. A jak to jest w twoim mniemaniu?
1: Wiesz co, w tej piosence ja opowiadam o jakiejś takiej ciszy w relacjach, o tym, że ciężko nam się często porozumieć, ciężko nam się dogadać, że mamy dobre intencje, ale jakoś się mijamy. A Prima Ballerina to jest ten moment, w którym zaczynasz chodzić na palcach wokół kogoś, jak Prima Ballerina, bo nie wiesz, jak zacząć, nie wiesz, jak powiedzieć to, co ci się tak nazbierało.
0: Troszkę jak się przebić przez ten mur komunikacyjny, tak?
1: Jak się przebić przez ten mur, który stworzyliśmy w sumie tak, nie używając właśnie komunikacji, nie porozumiewając się, że nieraz mur jest za wysoki, żeby go przebić albo przeskoczyć.
0: Okej.
1: Okay. Więc Prima Ballerina jest o tańczeniu na palcach po domysłach.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, czy w takim razie cała epka Voice będzie właśnie w takim stylu, takim o komunikacji, o tym, co wewnątrz nas jest? Jaki to jest głos?
1: Tak, no epka Voice jest na pewno o podnoszeniu głosu w ważnych tematach, ale ja pisząc tę epkę zaczęłam sobie zdawać sprawę, że to nie do końca jest tak, że o, mów to, co myślisz, bo ja nie do końca wiem, czy to, co myślę, jest moje, bo jesteśmy złożeni z tego, co powinniśmy, z tego, jak wypada, z kultury, która od nas czegoś oczekuje. Nasze dzieciństwa mają tak ogromny wpływ na nas i znalezienie tego twojego głosu, tego sedna w tobie jest bardzo trudne. Ja się z tym mierzę, że zanim powiem coś na głos, to po prostu mam grubą rozkminę, czy to na pewno jest moje i czy to nie jest, to się nie przykleiło do mnie, bo tak, bo po prostu jest jakaś fala myślenia w jakiś sposób i ja też teraz tak myślę. I wracanie tego i sprawdzanie tego, czy ta opinia jest na pewno moja, też jest jakimś takim tematem na tej epce Voice.
0: Bardzo dużo do przemyślenia rzeczy i też bardzo polecamy właśnie do tego singla, właśnie w taki sposób, ten głębszy podejść oczywiście. To co, odpalamy premierę?
1: Prima Ballerina, jej!

0: noc po ciężkim dniu. Jaki piątek po ciężkim tygodniu? To zespół Bime w Radiu SK2, a teraz czas na trochę weekendowego luzu i humoru. Przed nami Nosel wkręca.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, podpisuję to po tej stronie. Ja telefonuję z biura podróży. Czy z panią Martą miałam przyjemność rozmowy?
2: Tak, słucham.
3: W sprawie wylotu do Włoch mamy hotelowe informacje. Chciałabym pani je przekazać. Mogłabym?
2: Tak, proszę.
3: Otóż, proszę pani, widzę, że jest wykupione śniadanie i teraz tak, będzie większa ilość Azjatów na tym obiekcie i oni chcą jakby się podporządkować, ponieważ oni mają inną strefę czasową. Dlatego też informacyjnie panią informuję, że śniadanie będzie o 15 i za utrudnienia przepraszam.
2: O 15?
3: No oni mają, proszę pani, większą ilość Azjatów, a w Azji, proszę pani, jest 6 godzin do przodu, w związku z tym między 7, proszę pani, nasze śniadania, a 10, to u nich wypadają od 15.
2: Rozumiem. Okej. Okay. Nie wiem, czy nas w ogóle będzie w hotelu o 15, bo bez sensu to jest w ogóle.
3: No macie państwo śniadania wykupione.
2: No tak, no ale to jest bez sensu w ogóle o 15, no śniadanie jest śniadaniem u nas, tak? No, kto wiedział o tej 15, co my mamy?
3: Będzie tylko przesunięte godzinowo.
2: No tak, ale kto o 15 jest w hotelu?
3: My, państwo Azjaci, proszę pani, bo jak oni mają te przesunięcie czasowe, a powiem pani, ich jest 70%, proszę pani, więcej w tym obiekcie hotelowym i dlatego stąd takie zmiany.
2: No rozumiem, no ale co ja mam, nie mam wyjścia, tak, jakiegoś.
3: Wie pani, gdyby byli ci zagraniczni, proszę pani, z Ameryki, to oni mają przesunięcie czasu o 5 godzin, a wtedy wychodzi to o 2 w nocy już pora śniadaniowa, więc to też bez sensu.
2: No to trudno, będzie, no nie będziemy chodzić na śniadanie o 15, no jak będziemy akurat w obiekcie, to pójdziemy, a jak nie, to nie. No.
3: Ale to muszę wiedzieć, proszę pani, bo jak przyjdziecie, proszę pani, o 7 czasu europejskiego, no to i tak wam nic nie zaserwują.
2: No to słyszę właśnie, że jestem uprzedzona, także dziękuję za informację.
3: Jakby się pani zdecydowała na śniadanie, to będzie serwowała to Justyna.
4: Cześć Marta, jesteś ostatnim tonem w Radiu SK.
2: No ty gadasz, nie wierzę.
4: Co to mogło być? O Jezu, nie, żeście mnie wkręcili.
1: Nosel wkręca.

0: Dla Ciebie Odmysłowicz w Radiu SK2, a co od nas dla Was? A luksusowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu w Zabawie Polska jest najfajniejsza. Wysyłamy Was tam z osobą towarzyszącą. Na miejscu masa przyjemnej zieleni, przyroda, spa, baseny, jacuzzi. Mogłabym tak wymieniać i wymieniać. Wypisz, wymaluj, po prostu raj na ziemi. Taki wyjazd zgarnie już dziś ta osoba, która odpowie na jak najwięcej pytań w quizie o Polsce. Póki co liderką jest Aneta. Uzbierała 8 dobrych odpowiedzi. Ten wynik, słuchajcie, jest do pobicia. Kolejna szansa dziś po 15 w wielkim finale. Zgłoszenia na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kasia Sienkiewicz coraz mocniej rozkręca solową działalność. Były momenty, a teraz są nowe single. Jednym z nich jest numer To nie o mnie. Piosenka jest w naszych propozycjach. Jeśli Wam klika, to kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.

0: Myślę, że to jest idealne hasło, którym można podsumować tydzień, szczególnie jak mamy piątkowe popołudnie, tak jak teraz. Sanach i było, minęło i co złego to w ogóle nie my, umywamy ręce. Można sobie wejść w weekend z najlepszymi polskimi hitami, a takie na pewno usłyszycie po godzinie 13 w Radiu SKA2, ale na początek niosę.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
7: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Hej, musisz się tak na nie gapić.
13: No oderwać wzroku nie mogę.
12: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
13: Ale są takie atrakcyjne.
14: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
15: I po reklamie.
16: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
17: Renata Grudzińska. Coraz cieplej robi nam się w Toruniu w to piątkowe popołudnie. Wartości na toruńskich termometrach sięgnęły już 20 stopni. Słońca na toruńskim niebie może nie ma zbyt wiele. Chowa się raczej za chmurami, ale w weekend będziemy mieli go naprawdę dużo. Przed nami ciepłe i słoneczne dni. W niedzielę wartości na termometrach sięgną nawet 28 stopni. Dodam, że warto skorzystać z tej toruńskiej pogody, bo kolejny tydzień zapowiada się już nieco mniej kolorowo. W Grodzie Kopernika znów czekają nas opady deszczu.
16: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
18: Jest 13. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Rozłam w PiS-ie stał się faktem. Jarosław Kaczyński ogłosił wyrzucenie z partii grupy ponad 30 posłów. Ci nie złożyli oświadczenia o rezygnacji z udziału w partyjnych stowarzyszeniach. Prezes PiS-u nazywa to rezygnacją z członkostwa w partii.
19: Około 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt.
18: Jarosław Kaczyński podkreślił też, że politycy PiS-u znali konsekwencje niepodpisania partyjnej deklaracji.

0: że ograniczył wyjazdy.
1: Dość sporo.
2: Boli, boli. Nie ukrywam, nie jeżdżę. Wolę rower.
3: Strasznie drogo. Nie wyrabiam.
4: Powodem wzrostu cen jest dalsza eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Eksperci przyznają, że paliwa za 8 zł to możliwy scenariusz. Rząd na razie wstrzymuje się z decyzją o przywróceniu obniżek z programu CPN. Jurgen Klopp został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł po tym, jak drużyna odpadła w 1/16 finału Mistrzostw Świata. Klopp wcześniej był trenerem m.in. Borussii Dortmund, gdzie pracował z Robertem Lewandowskim, Kubą Błaszczykowskim i Łukaszem Piszczkiem. Później trenował piłkarzy z Liverpoolu, gdzie pracował z Kamilem Garbarą.
5: No i ja łączę kropki, Kuba. Wysokie paliwa, wysokie ceny paliwa, no i dlatego nie ma korków, bo ludzie mnie jeżdżą.
6: No, ale gdzieś tam jednak jeżdżą, także ktoś no,
5: jednak jeździ, ma. Więc uważajcie na siebie na drogach,
6: czasem bo jest jeździć trzeba.
5: Piątek, czasem jeździć trzeba. Antonina Van Dessel, dzień dobry, piątek, piąteczek, piątunio, zaczynamy weekend z najlepszymi polskimi hitami.

Ach, i ta końcówka Urszula Rysa na szkle nie da się pomylić z niczym innym. A ja w związku z tym, że mamy piątek i pewnie będą jakieś grzeszki jedzeniowe, mam dla was newsa. Można jeść lody bezkarnie. Tak, dobrze słyszeliście. Tylko trzeba wiedzieć, kiedy, o której porze i do czego. Ale ja już wam to wytłumaczę. Słuchajcie, jak jecie obiad, no to zawsze mówi się, że a, ten deser, że nie powinno się. Właśnie naukowcy mówią, że powinno się i to jest nawet wskazane. Powinno się zjeść obiad, nawet dwudaniowy i później można bezkarnie jeść lody. Oczywiście w ograniczonych ilościach i z rozsądkiem, ale słuchajcie, lody wychładzają trochę organizm i pobudzają go do spalania kalorii. Czyli już teraz to nie mówimy, że deser to taki dodatek, miły prezent, tylko no po prostu deser po obiedzie jest obowiązkowy. I ja takie rzeczy bardzo lubię i szanuję i będę stosować. SK2. SK2. A teraz super numer Cleo i Dom już teraz w SC2, no to słuchamy.

0: Wask, wehikuł czasu.
1: Już za moment na naszych głośnikach usłyszycie numer 2 plus 1 windą do nieba z roku 1978. I chociaż wiele osób uważa ten numer za idealny, no, weselny przebój, to tak naprawdę to jest historia panny młodej, która tuż przed ślubem myśli o niespełnionej miłości. No i właśnie ten kontrast sprawił, że numer stał się ponadczasowym klasykiem. Piosenka zdobyła także pierwszą nagrodę na festiwalu w Sopocie. A jeżeli zapytacie mnie, co jeszcze działo się w 1978 roku, no to już odpowiadam. W Polsce wybrano Karola Wojtyła na papieża, który przyjął imię Jan Paweł II. A na świecie odbył się, uwaga, uwaga, pierwszy lot testowy samolotu Airbus A300. I tym samym rozpoczął nowy rozdział w lotnictwie. Ale już nie gadając o tych wydarzeniach, posłuchajmy już teraz 2 plus 1 windą do nieba. Coś, co wszyscy znają i dobrze lubią.

0: To była Sarsa i numer Czy będziemy się pamiętać? Ja otwieram internet i słuchajcie, internet naprawdę coraz bardziej mnie zaskakuje. Jeżeli przeglądaliście, to już wiecie. Słuchajcie, głośno jest teraz o proteście aktywistów klimatycznych, którzy oblali sztucznymi odchodami, między innymi butik Małgorzaty Rozenek i dom Andziaks i oraz Luki. No i w sieci od razu rozpętała się ogromna dyskusja. Jedni mówią, że to właśnie, że o to właśnie chodziło. Inni pytają, czy naprawdę nie było lepszego sposobu na zwrócenie uwagi. No, ale generalnie gruba akcja. Ja mam tylko jedną refleksję w tym temacie. Wyobrażacie sobie wrócić do domu, spojrzeć na monitoring i zobaczyć, że ktoś właśnie rzuca w wasz płot, w wasz dom, w wasze szyby sztuczną kupą? No tego chyba nie przewiduje żadna polisa ubezpieczeniowa.
1: SK2. Autopromocja. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
2: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
3: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
4: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
6: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bydgoszcz Fordońska 268. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Sprzątanie nie musi być udręką.
11: Tuden
10: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szorowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
12: Tuden, Toruń Polna 129, telefon 655-23-35. Tuden, nie ma lepszych rozwiązań.
13: Znowu niespodzianka?
14: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Codziennie jest czas na lody. Czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
18: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
19: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
20: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Szukasz czegoś?
11: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: To będzie ostatnia reklama.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
21: to z kartą moje Intermarché. Herbata Lipton 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. A ketchup pudliski 5,19 przy zakupie dwóch.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 14, a to był Lizar i numer ciągle pada. Na szczęście nie teraz. Po 14 w SC2 już bez deszczu, obiecuję. Ania Wyszkoni, Big Day i Kaśka Sochacka. Koniecznie zostańcie z nami. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: Takie jak produkty do prania Persil. Wybrane rodzaje teraz 42% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurczybydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 20.

0: 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy: Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
13: Renata Grudzińska. Uwaga kierowcy! Od poniedziałku czekają nas zmiany, jeżeli chodzi o organizację ruchu w centrum. Pas zjazdowy w kierunku Alei Jana Pawła II zostanie wyłączony z ruchu. Chodzi o odcinek od przejścia dla pieszych przy Urzędzie Marszałkowskim do wysokości wyjazdu z ulicy Chorzycy. To w związku z pracami na torowisku. Utrudnienia te potrwają około tygodnia. Jeżeli chodzi o pogodę, to na toruńskim niebie możemy zobaczyć coraz więcej słońca, a weekend w Toruniu zapowiada się pod tym względem jeszcze lepszy. Czeka nas także ocieplenie.
12: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
14: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jest po wszystkim, mówi Jarosław Kaczyński. To koniec PiSu w obecnym kształcie. Prezes partii ogłosił wyrzucenie z niej grupy ponad 30 posłów. To politycy, którzy nie zrezygnowali z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Za chwilę ma on skomentować te przełomowe wydarzenia w polskiej polityce. W Sejmie śledzi je nasz reporter Michał Rawa.
15: Tak jest, dzień dobry. Jarosław Kaczyński podkreślił, że formalne wyrzucenie z partii tych ponad 30 posłów nastąpi w przyszły wtorek, ale nie podpisanie przez nich oświadczenia oznacza rezygnację z członkostwa w PiSie.
16: Jest, można powiedzieć, w jakimś sensie po wszystkim, no pewna formalność jeszcze musi być dokonana, bo my przestrzegamy statutu.
15: Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego skomentował już jeden z najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Miller. Podkreślił, że żaden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zrezygnował z członkostwa w PiSie i nie tego dotyczyły przedstawiane do podpisu oświadczenia.
14: Konferencja Mateusza Morawieckiego ma się rozpocząć lada chwila. Jest 3-miesięczny areszt dla pijanego kierowcy po kolizji i obywatelskim zatrzymaniu na autostradzie A1. Wcześniej Krzysztof K. usłyszał zarzuty, m.in. sprowadzenie

0: Stała się przez dwa zbiorniki retencyjne, zniszczeniu uległy nowy skwer, chodnik i ścieżka rowerowa. Strażacy udrożnili zatkane przepusty i sytuacja jest już opanowana. Jak zapewniają władze Braniewa, nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców. Niestety, synoptycy zapowiadają w tym regionie kolejne intensywne opady.
1: Czy Kuba, ty jesteś łasuchem?
0: A wyglądam?
1: Nie wyglądasz, ale możesz być takim ukrytym.
0: Nie, raczej nie.
1: Ach, no bo ja ci chciałam powiedzieć, że ja jestem ogromnym i słuchacze robią mi tutaj straszną krzywdę. Słuchacz Patryk napisał, że właśnie pieczę tort. A tort to moje ulubione ciasto. No i teraz trzeba siedzieć. Drodzy słuchacze, nie robimy takich numerów, to jest nieczysta zagrywka. Więc Antonina van Dessel, witam w kolejnej godzinie i przejdźmy do muzyki, a mi burczy już w brzuchu, drogi Patryku.
2: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
1: Ale żeby lepiej ci się ten tort piekło, Ania Wyszkoni z ciszą pośród czterech ścian. Już teraz. A będzie głośno całkiem, bo SK2 ma najlepsze polskie hity dla ciebie.

0: To był Szymon Wydra i Carpe Diem. Teraz wiem, a ja wiem jedno. Słuchajcie, mamy najlepszych słuchaczy na świecie. SK2 ma najlepszych słuchaczy i zawsze o tym mówię. Słuchajcie, nasza słuchaczka Klaudia nagrała nam głosówkę na radiowym Messengerze, więc odsłuchajmy razem. A la la la la, czekajcie, czekajcie, bo coś tutaj Klaudia nam się zacina, ale posłuchamy i jedziemy.
1: Hej, właśnie słucham SK2 i muszę powiedzieć, że z wami naprawdę świetnie się pracuje. Dzięki wam, czas leci o wiele szybciej, a piątek wcale nie wydaje się taki straszny. Dziękuję wam z całego serca za świetną muzykę i pozytywną energię. Pozdrawiam całą ekipę SK2. Buźka, pa!
0: No i powiedzcie mi, czy można mieć lepszych słuchaczy? No naprawdę, najlepsi tylko w SC2. Klaudia, my też cię pozdrawiamy i cieszymy się, że praca szybko mija. Ja przypominam, że jest piątek, także rozpoczynamy weekend i warto, żebyście o tym pamiętali i korzystali. A teraz dla Klaudii i wszystkich słuchaczy bardzo dobry numer, Edyta Bartosiewicz i jej sen. No to posłuchajmy.

0: Ach, i ta gitara, bardzo to jest dobry numer, hej, zazdrość. Mam teraz coś dla was, czego też może wam pozazdrościć niejedna koleżanka, niejeden kolega. Naszą akcję, aż mnie z tego wszystkiego zatkało, no bo słuchajcie, Polska jest najfajniejsza i to wiadomo nie od dziś, ale my proponujemy dla was wyjazd do naszej pięknej Polski, góry, Mazury, polskie jeziora i wystarczy wejść na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj i w konkurs Polska jest najfajniejsza. Możecie tam wygrać pobyt w najbardziej luksusowych hotelach w kraju, w takich hotelach, gdzie wiecie, i dobre jedzonko jest, i strefa spa, i piękne widoki, i w tym tygodniu do wygrania czeka na was pobyt w hotelu Dr. Irena Eris Wzgórza Dylewskie i to jest hotel, który jest położony w samym sercu Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. No, widoki przepiękne, gwarantowane. Kuchnia oparta tylko na lokalnych produktach, więc i dobrze pojecie. Do tego dodatkowo strefa spa Dr. Ireny Eris, no której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, no bo tam takie zabiegi, jak was wymasują, to jak nowonarodzeni. Więc słuchajcie, wchodźcie na naszą stronę, piszcie, dlaczego kochacie Polskę i który zakątek Polski podoba wam się najbardziej i dlaczego. No i słuchajcie, po 15 dzisiaj do kogoś zadzwonimy i kto wie, może to do was zadzwonimy, wy weźmiecie udział w quizie i to wy pojedziecie do tego wypasionego hotelu. Ja tylko radzę dobrze.
1: SK2 Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Kasia Sienkiewicz coraz mocniej rozkręca solową działalność. Były momenty, a teraz są nowe single. Jednym z nich jest numer To nie o mnie. Piosenka jest w naszych propozycjach. Jeśli wam klika, to kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się z Agata.

0: Caprel Car. Prosto i ekologicznie. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Czy zdarzyło ci się upuścić swój telefon? Zawsze warto mieć solidną ochronę. Firma Wertel oferuje akcesoria, które zapewnią bezpieczeństwo twojego urządzenia. A w ofercie szkła ochronne, folie, etui, ładowarki, słuchawki i wiele innych akcesoriów do telefonów różnych producentów. Zabezpiecz swój telefon już dziś. Wertel. Toruń Starówka, Chełmińska 24 na parterze. www.wermyślniktel.pl. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: Toruń.
1: A wieczorami zmarnowane błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: zaśpiewajmy razem z Darią Zawiałow. Hej, hej! Tylko dodam, za moment godzina 15 w to piątkowe popołudnie. Po 15 SK2 nie zwalnia tempa i rozkręcamy się coraz bardziej. Na początek zrobi się trochę klubowo, Golec u orkiestra, BDOS i Grumi, później Sanach, Rafał Brzozowski. Jak słyszycie, warto być z nami, więc mam nadzieję, że do usłyszenia za moment.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny. Ty plus.

0: do 1 sierpnia.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę polska marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
20: Renata Grudzińska. Coraz więcej samochodów pojawia się już na toruńskich drogach. Utrudniony może być na przykład przejazd przez toruńskie mosty. Tu zwłaszcza przez most Piłsudskiego. Dla kierowców jadących od strony Toruń.

0: Pochmurka słońca i wysokie temperatury.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Jest 15, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Mateusz Morawiecki zabiera głos po rozłamie w PiS-ie i zapewnia, do ostatniej chwili walczyliśmy o jedność obozu Prawa i Sprawiedliwości. Były premier i jego stronnicy nie zrezygnowali ze stowarzyszenia Rozwój Plus mimo partyjnego ultimatum. W związku z tym Jarosław Kaczyński ogłosił, że ponad 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS. Przenosimy się do Sejmu, tam konferencji Mateusza Morawieckiego przysłuchiwał się nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Dzień dobry, był szef rządu zapewniał, że do końca walczył o jedność w PiS-ie i że jeszcze dziś rano wysłał listy do prezesa z kolejnymi propozycjami. Znów usłyszeliśmy o intrygantach, którzy chcieli Mateusza Morawieckiego i jego ludzi z partii właśnie wypchnąć. Wiemy też, ilu tych ludzi ostatecznie jest.
4: Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów.
3: Padły też pytania o nową partię i klub parlamentarny. Były premier odpowiedzi w tych sprawach jednak unikał i zaznaczał, że te kwestie muszą zostać jeszcze przedyskutowane.
2: Strzały przy osiedlu Zacisze w Zielonej Górze. Napastnik zaatakował 3 rowerzystów. Jedna osoba z ranami postrzałowymi trafiła do szpitala. Jej życiu na szczęście nic nie zagraża, relacjonuje Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.
5: Doszło do awantury pomiędzy 3 rowerzystami a osobą pieszą. Pieszy wyciągnął broń. Ze wstępnych ustaleń wynika, że była to broń czarnoprochowa.
2: Wiadomo, że to jeszcze nie koniec sprawy.
5: Policjanci wkrótce zdecydują, czy i jakie zarzuty usłyszy zatrzymany mężczyzna.
2: Chwilę przed atakiem anonimowe ostrzeżenie przed podejrzanym mężczyzną trafiło do sieci. 8000 zł i 23 punkty karne. Taki mandat otrzymał kierowca, który zawrócił na drodze ekspresowej i pojechał pod prąd korytarzem życia. Do sytuacji doszło na trasie S3 w Zachodniopomorskiem między Szczecinem a Goleniowem.

0: Już za moment finał Polska jest najfajniejsza. Emocje sięgają zenitu.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Słuchajcie, ja już po prostu nie wiem, co tutaj się dzieje, bo już dzisiaj ktoś zgarnie nagrodę hotel Irena Eris Destigo w Wzgórzach Dylewskich. No i co tam się będzie działo? Słuchajcie, do tej pory Aneta miała najwięcej dobrych odpowiedzi, 8, ale dzisiaj powalczy z nią nasza druga słuchaczka. No i zobaczymy, co się wydarzy. Jest ze mną Łukasz Zduńczyk.
3: No cześć, ja będę w komisji konkursowej, tak, która będzie liczyła pytania, słuchajcie.
0: Tak jest. Halo, halo, Aneta, czy ty jesteś z nami?
4: Oczywiście.
0: Aneta, ja wiem, że czekasz z niecierpliwością, bo to już za moment okaże się, czy to ty będziesz pławić się w tych luksusach, czy może nasza druga słuchaczka Asia. Asia, jesteś z nami?
5: Jestem.
0: A czy jesteś gotowa do zaciętej walki?
5: Tak.
0: No dobrze, no to droga Aneto, ty się przysłuchuj uważnie, a my z Asią, no co?
3: No tak, bo to słuchajcie, będzie 30 sekund i w ciągu tych 30 sekund Antonina będzie wam zadawać pytania. Znaczy, będzie tylko jednej naszej słuchaczce zadawać pytania, tak lub nie, i musicie w tym czasie odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań. Nasza słuchaczka Asia, tak?
0: Asia. Aneta już odpowiadała, także dzisiaj jedziemy z Asią. O Jezu, słuchajcie, ja już naprawdę sama jestem w napięciu, bo te luksusy, ach dziewczyny, ja już wam zazdroszczę. No ale to co? Czy Asia jest gotowa?
5: Gotowa, zaczynamy.
0: No to zaczynamy. Uwaga, uwaga, startujemy. Czy na polskiej wigilii tradycyjnej jest pieczony ziemniak?
5: Tak.
0: Czy w Polsce jest aktualnie obowiązek noszenia maseczek w sklepach wielopowierzchniowych?
5: Nie.
0: Czy Robert Kubica wygrał kiedykolwiek wyścig Formuły 1?
5: Tak.
0: Czy w Polsce obchodzi się dożynki?
5: Tak.
0: Trasa ekspresowa S6 łączy Trójmiasto z Rzeszowem?
5: Nie.
0: Czy obowiązek szkolny w Polsce kończy się wraz z maturą?
5: Nie.
0: No i co?
3: Dobrze, słuchajcie, podliczamy poprawne odpowiedzi w takim razie. Raz, dwa,
0: ojejku,
3: trzy, cztery, pięć poprawnych odpowiedzi, jedna niepoprawna. A to oznacza...
0: To jest druga osoba, to oznacza, że Aneta, czy ty wiesz, co to oznacza?
5: Tak, już słyszałam.
4: Gratulacje.
0: Gratulujemy, ale za to Asia, ciebie nie zostawimy z pustą ręką, oczywiście dostaniesz zestaw kosmetyków. No a Aneta, tobie... No, gratulujemy, bo będziesz naprawdę...
5: W poniedziałku się pakuje.
0: A ty już się pakowałaś, tak?
5: No przecież mówiłam, że już się zbieram do pakowania.
0: Już się zbierasz. A powiedz mi, który zakątek Polski jest dla ciebie najfajniejszy?
5: Ogólnie cała Polska jest najpiękniejsza. Nie bez powodu wzięłam udział w konkursie. Kocham góry, ale chyba pisane są mi Mazury.
0: Chyba
5: ponieważ
0: tak.
5: Muszę się tutaj przyznać, że w zeszłym roku pojechałam kamperem z Eski właśnie na Mazury.
3: U naszej starszej
0: siostry.
3: Moja
0: droga, no to ty po prostu jesteś jakaś szczęściara. No droga Aneto, bardzo ci gratulujemy. No i co?
5: Dzięki wielkie, Boże,
2: Ekstra 2
5: jesteście
2: wspaniali. Jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.

0: A już za moment skrót najnowszych informacji. Przeczyta wam i powie Jakub Konieczkowicz.
1: Trzymanie psów i kotów na uwięzi będzie zakazane. Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Przypomnę, to już drugie podejście do wprowadzenia tego zakazu. Pierwsze przepisy w tej sprawie prezydent Nawrocki zawetował w 2025 roku. Nowe przepisy wejdą w życie po roku od ogłoszenia ustawy. Z drogi przed sąd w 24 godziny i 14 tysięcy złotych kary dla pijanego kierowcy przewożącego ścięte drzewa. To w warmińsko-mazurskiem 60-letni obywatel Litwy wpadł w ramach akcji Trzeźwość w Iławie. Kierowca miał ponad 1,3 promila. Trafił do policyjnego aresztu i w trybie przyspieszonym trafił do sądu. Tu otrzymał wyroki, łącznie ponad 14 tysięcy złotych kar finansowych, a także 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dziś otwarcie kolejnego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Pierwsze spotkanie o 18 w Radomiu. Beniaminek Wieczysta Kraków kontra Radomiak Radom. W drugim dzisiejszym meczu Legia Warszawa na wyjeździe zagra z Pogonią Szczecin. Pierwszy gwizdek o 20:30. We'll be right back.

0: Ach, to jest taka wakacyjna piosenka Stachurski, Iść w stronę słońca. A ja mam teraz coś dla fanów serialu 1670, o którym jest bardzo głośno, bo już niedługo drugi sezon. Słuchajcie, we Wrocławiu będzie można zobaczyć panoramę 1670. Ogromny, ręcznie malowany obraz, inspirowany oczywiście serialem. No i uwaga, tutaj taki smaczek. Ta panorama będzie większa o 1670 mm. Będzie większa od panoramy racławickiej. No bo przecież Jan Paweł nie uznaje półśrodków, więc musi być większa. Na obrazie znajdziecie oczywiście mnóstwo smaczków i nawiązań do serialu, a obok powstanie też wystawa pokazująca kulisy produkcji serialu. I powiem wam, że ktoś naprawdę, naprawdę miał fantazję. Zamiast zwykłego plakatu promocyjnego, to sobie zrobili panoramę. No i to jest rozmach, który sam Jan Paweł pewnie skwitowałby: moja będzie największa.
1: Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
1: Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny, kilogram 9,99. A kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

Lieber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

0: Tak mega miło, lekko i przyjemnie. Muzycznie zbliżamy się do godziny 16. To była grupa T-Love, Chłopaki nie płaczą. Po 16 w SC2 Enej, Budka Suflera, Phil i Lanber. Także no muzycznie będziemy was tak rozkręcać, żebyście bardzo dobrze weszli w ten weekend. Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
1: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
9: Renata Grudzińska. Przejazd ulicami Torunia może być teraz nie lada wyzwaniem dla kierowców. Tłoczno jest szczególnie w rejonie centrum, ale takich punktów, gdzie poczekacie dłużej, jest więcej. To m.in. toruńska średnicówka, ulica Grudziącka, Polna czy szosa Lubicka. Gorąco robi się też na szosie Chełmińskiej w rejonie skrzyżowań, ulica Łódzka i Olsztyńska. Tam również przyda się Wam cierpliwość. A my polecamy się na podróże autem po Toruniu i nie tylko. Zostańcie z nami na 96,7 FM. Mamy dla Was dużo dobrej muzyki.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
10: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 40 posłów, senator i 3 europarlamentarzystów. Tyle osób liczy środowisko Mateusza Morawieckiego. Były premier zabrał głos po rozłamie w PiS-ie. On i jego współpracownicy mimo ultimatum Jarosława Kaczyńskiego nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem prezesa PiS tym samym zrezygnowali z członkostwa w partii. Do końca walczyliśmy o jedność, zapewniał Mateusz Morawiecki.
11: Jesteśmy dzisiaj tym zaskoczeni. Wszystkie plany dotyczące przyszłości przecież musimy przedyskutować, bo jeszcze parę godzin temu wyciągnąłem rękę do pana prezesa.
10: W podobnym tonie wypowiadają się współpracownicy byłego premiera, m.in. Olga Semeniuk-Patkowska, która w PiS-ie jest od 15 lat.
12: I po tych 15 latach dostałam ultimatum podpisania dokumentu lojalnościowego. Nikt mi tej partii serca nie jest w stanie wydrzeć, ale wiemy jedno, że polityka to sztuka i umiejętność robienia tego, co możliwe.
10: Formalnie wykluczenie z PiS-u Morawieckiego i jego ludzi ma nastąpić w przyszły wtorek. 10 osób nie żyje, jest blisko 100 rannych. To po rosyjskim ostrzale w obwodzie kijowskim. Przebywali tam m.in. przedstawiciele ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Trwa wyjaśnianie szczegółów ataku, a także akcja ratownicza, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Dziś zaatakowany został także Słowiańsk na wschodzie kraju. Tam życie straciło 5 osób, 9 zostało rannych. Uszkodzone zostały m.in. bloki mieszkalne czy budynek konsulatu. Łotwę. Krzyki, wulgarne gesty, a czasem nawet rękoczyny. Agresja na drogach wzrasta. Widać to chociażby po masowych zgłoszeniach wysyłanych na policyjne skrzynki stop agresji drogowej. Potwierdzają to również sami kierowcy.
13: Byłem świadkiem, że gdzieś tam jeden na drugiego potrafił wyjść z pięściami.
14: Jeżdżą wypasionymi furami, jakieś BMW. Nie daj Boże, jak człowiek na ten samochód zatrąbi.
15: Zajeżdżają drogę, mrugają światłami.
16: Proszę mi wierzyć, że nie jeździ się bezpiecznie.
17: Gestykulacja za kierownicą też jest taka bardzo agresywna. Krzyczą, wyzywają.
10: Z kierowcami w Katowicach rozmawiał Dariusz Brombosz. Zdaniem ekspertów powodem przybierającej na sile agresji drogowej jest nasza zła kondycja psychiczna.
0: A w jakiej kondycji psychicznej jest Jakub Konieczkowicz?
10: Dobrze, piątek jest 16 godzina.
0: No ale nasza jesieniaro, przecież ty nie lubisz ciepłych temperatur, a od jutra już ma być patelnia.

0: Prawdę ci powie.
1: Dzień dobry, a dzisiaj pytanie o przepisy ruchu drogowego od Alicji z Krakowa. Alicja pyta, czy dozwolone jest przekraczanie prędkości podczas wyprzedzania. W końcu im szybciej wrócimy na swój pas, tym bezpieczniej. Co na ten temat mówią przepisy? Pyta Alicja. Bardzo ciekawe pytanie, niepozbawione logiki, bo rzeczywiście wyprzedzając samochód, dobrze by było zrobić to jak najszybciej, aby jak najkrócej przebywać na nie naszym pasie. Ale co w momencie, gdy wyprzedzane auto jedzie tylko trochę wolniej niż dopuszczalna prędkość? Z jaką prędkością można je wyprzedzić i czy można tę dopuszczalną prędkość przekroczyć? Sporo pytań pojawia się w tej sprawie, ale odpowiedź jest jedna. Zgodnie z przepisami nie można przekraczać dozwolonej prędkości, a to oznacza, że nawet wyprzedzając taki samochód, musimy zrobić to zgodnie z obowiązującymi przepisami, inaczej narażamy się na karę. Oczywiście można tłumaczyć policji, że większa prędkość to przecież krótszy manewr wyprzedzania, ale z tego, co się dowiedziałem, takie tłumaczenie raczej nie będzie działać na drogówkę. Policja w takiej sytuacji będzie miała prawo wystawić nam mandat za przekroczenie prędkości i najpewniej to zrobi. Dodatkowo, gdyby podczas takiego manewru doszło do zderzenia, no to nadmierna prędkość będzie obciążała osobę wykonującą manewr wyprzedzania. A przypomnę, obecnie mandat można dostać za przekroczenie prędkości nawet o kilometr. Taryfikator przewiduje za to 50 zł i jeden punkt karny. Oczywiście w praktyce takie wykroczenia są niezwykle rzadkie, no bo powiedzmy sobie szczerze, są mało opłacalne. Najwyższy mandat, jaki można zapłacić w Polsce, to 5000 zł w warunkach recydywy, czyli jeżeli w ciągu 2 lat przekroczymy 2 razy prędkość powyżej 70 km na godzinę.

0: Już za moment skrót informacji z dnia. Jakub Konieczkowicz, na zegarach godzina 16:30, a to był PZ i Hour.
1: We wtorek kolejne spotkanie prezydentów USA i Ukrainy. Jak podała wcześniej agencja Reutera, Wołodymyr Zełenski ma polecieć do Waszyngtonu na pogrzeb senatora Lindseya Grahama. Polityk należał do najważniejszych zwolenników Kijowa. Po uroczystości prezydent Zełenski uda się na spotkanie z Donaldem Trumpem. Informację tę potwierdził też przedstawiciel Białego Domu. Jest tymczasowy areszt dla 18-latka, który wraz ze swoim 15-letnim bratem miał zaatakować młodego mężczyznę. Do zdarzenia doszło w Ostrowie Wielkopolskim.
2: Bez wyraźnego powodu zaatakowali młodego mężczyznę. Sprawcy zadawali pokrzywdzonemu liczne uderzenia, powodując u niego obrażenia twarzy.
1: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. 18-latek usłyszał zarzut udziału w pobiciu i spowodowania u mężczyzny poważnych obrażeń. O losie jego 15-letniego brata zdecyduje sąd rodzinny. Ponad 250 obiektów znów otwarte dla turystów. W Małopolsce można już zwiedzać szlak architektury drewnianej. Znajdziemy na nim drewniane kościoły, cerkwie, dwory czy skansen. W tym obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

0: Aj ta kobieta to ma naprawdę kawał głosu. Beata Kozidrak, Baim i ta sama chwila. W ten weekend odbędzie się w Łodzi Summer Festival. No i słuchajcie, tam wystąpią takie gwiazdy zagraniczne i polskie. No ale ja wam więcej o tym nic nie będę mówiła, dlatego że Kinga Beryga jest na miejscu. No i może zdradzi nam, co tam się dzieje. Halo, halo.
1: Cześć Antosiu, tak, zgadza się, my już jesteśmy na łódzkich Błoniach, bo to właśnie tutaj lada moment rozpocznie się festiwal, Łódź Summer Festival z okazji urodzin Łodzi. Zbiera się już duża grupa ludzi, za chwilę wszyscy zostaną wpuszczeni, kolejka jest ogromna, no ale nie ma się co dziwić, bo na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Zalia, będzie także White 2115 i Kukę. Będzie się działo, więc nawet jeśli nie możecie być tutaj z nami, to koniecznie obserwujcie nasze social media. Do usłyszenia!
0: Do usłyszenia, Kinga, no i udanej imprezy. Słuchajcie, kto nie może być w Łodzi, zapraszamy na nasze media społecznościowe, no bo coś czuję, że w Łodzi w ten weekend będzie naprawdę, naprawdę gorąco.
2: SK2. Autopromocja. Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Kasia Sienkiewicz coraz mocniej rozkręca solową działalność. Były momenty, a teraz są nowe single. Jednym z nich jest numer To nie o mnie. Piosenka jest w naszych propozycjach. Jeśli wam klika, to kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej, na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
14: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
15: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
16: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 17, a to była Sanach i Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja. O 17, no ja uciekam, ale zostawię Was w mega dobrych, męskich rękach, w rękach Łukasza Zduńczyka, który po 18 zdradzi Wam też numer 1 gorącej polskiej dwudziestki. Koniecznie bądźcie z nami. Antonina Wandesel, wysyłam Wam piątkowe buziaki. Dobrego weekendu, trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
11: Renata Grudzińska. Do 13 stopni.

0: 28 stopniach. Do tego oczywiście duża dawka słońca na toruńskim niebie i brak opadów. Jedynym mankamentem toruńskiej pogody może być obniżone ciśnienie. A jeżeli szukacie pomysłów na to, jak spędzić ten czas w Toruniu, to warto zajrzeć na stronę miejską torun.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Politycy PiS-u krytykują ruch byłego premiera. Koalicja rządząca czeka na rozwój sytuacji. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy, mimo ultimatum Jarosława Kaczyńskiego, nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Prezes PiS ogłosił, że tym samym zrezygnowali z członkostwa w partii. Polityczne komentarze w tej sprawie zbiera nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek mówi wprost.
4: Mamy do czynienia z rozłamem i rozłamowcami. Trzeba sprawę nazywać po imieniu.
3: Zdaniem Czarnka, Morawiecki od dawna miał projekt budowy innej partii politycznej, a ultimatum pokazało prawdziwe oblicze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Taki głos płynie z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński nie jest zaskoczony rozłamem w PiS-ie. Zaznacza jednak, że...
4: Będzie ciekawe, co się będzie działo w dłuższej perspektywie.
3: Mateusz Morawiecki nie mówi jeszcze ani o partii, ani o nowym klubie. Przekonuje, że do samego końca chciał działać w ramach PiS-u w oparciu o strategię tzw. dwóch płuc.
2: Tankowanie może być jeszcze droższe. Eksperci nie wykluczają, że za litr paliwa zapłacimy wkrótce ponad 8 zł. Już teraz za litr 95 płacimy około 7 zł i 29 groszy, a ceny diesla na niektórych stacjach przebijają już 7 zł i 90 groszy. Jest drogo, ale jak mówią kierowcy, tankować trzeba.
5: Niezależnie od tego, jaka to była cena.
6: Prawie 8 zł już dochodzi.
4: Jak się jedzie na Mazury, to na pewno płaciłem 400 zł, a teraz trzeba płacić 500 zł.
2: A eksperci nie pozostawiają złudzeń. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach cały czas idą w górę.
7: Ceny surowca wzrosły ponownie do poziomu ponad $100 za baryłkę.
2: Informuje Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex. Wszystko to wynik wciąż postępującego konfliktu w Zatoce Perskiej. 137 euro. Tyle wyniosła średnia cena za nocleg w Hiszpanii. To 6% więcej niż przed rokiem. Zagraniczni goście najczęściej wybierają tam Baleary, Katalonię i Wyspy Kanaryjskie.
8: I jak dacie głośniej w samochodzie najlepsze polskie hity, to nie gwarantuję, że paliwo stanieje, ale na przykład nie usłyszycie, jak coś tam będzie wam stukać w silniku i od razu humor będzie lepszy. Jedziemy razem na wakacyjny weekend. To się w tym momencie dzieje. Można już wyjść z pracy już 2 minuty po godzinie 17. No a dla tych, co są na urlopie i mogą dłużej pospać, będzie śniadanie do łóżka. Proszę bardzo. Od Andrzeja Piasecznego. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

prawda. Lady Punk w Radiu SK2. Temperatura spadła poniżej zera, słuchajcie. Na tatrzańskich szczytach dzisiaj pojawił się śnieg w kalendarzu 24 lipca, ale myślę, że jeżeli jedziecie w góry na urlop teraz, to myślę, że zimowa kurtka to naprawdę nie jest dziwny pomysł. Uwaga, aktualnie najzimniejszym miejscem w Polsce dzisiaj, 24 lipca, w środku lata jest Zakopane. Tam termometry pokazują tylko 10 stopni. Także raczej nikt nie ma ochoty na wychodzenie w góry, ale są osoby, które wbrew pozorom z takiej pogody na urlopie w górach się cieszą. To są te osoby, które nie lubią chodzić po tatrzańskich szlakach, ale w góry wyjeżdżają, bo druga połówka lubi, prawda? Znamy takich. No to dzisiaj jest idealny moment, żeby siedzieć w karczmie i się po prostu wygrzewać i jeść jakieś na przykład oscypki albo inne pyszne góralskie dania. A my gramy dalej najlepsze polskie hity. Spokojnie, upały przyjdą. A już teraz Dawid Kwiatkowski, Kaja w SC2. Każdy

0: i właśnie tego saksofonu, tego brzmienia nam trzeba w piątkowe popołudnie, żeby się rozluźnić po ciężkim tygodniu. A teraz was zapraszam serdecznie, dosiadajcie się śmiało do naszego samochodu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Codziennie tym wehikułem jeździmy. W Radiu SK2 odświeżamy najlepsze polskie hity. Stare numery, które mają już swoje lata, ale ciągle świetnie brzmią. I teraz przed wami jedna z najpiękniejszych polskich ballad. Kultowy numer, to jest jeden z tych numerów, który zna każdy. Jam i Seno Victorii, powspominajmy.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Sen o Wiktorii, czyli sen o wolności. Słuchajcie, bo kiedy powstał ten numer, to były wczesne lata 90. To był czas chwilę po tym, jak Polska uwolniła się z komunizmu, jak nasz kraj zaczynał stawać na nogi. I właśnie Ryszard Riedel śpiewał o tym, o wolności, o uwolnieniu się z totalitaryzmów. Powspominajmy, pokołysajmy się. Przy tym numerze też można odpoczywać. Jam i Sen o Wiktorii na antenie Radia SK2.

0: Kuban i Zalia w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, no i uważajcie na ogromną bestię, bo jak wejdziecie do wody, to was zje. Takie ostrzeżenie dostali turyści w jednym z portugalskich kurortów nad Oceanem Atlantyckim, bo tam podobno pływa w wodzie ogromny rekin. Potężny żarłacz biały i jak się wejdzie do wody, to już można z niej nie wyjść. No słuchajcie, my to w Polsce jednak mamy fajnie, co? Bo, no może czasami pogoda nad tym Bałtykiem słaba, może woda zimna, może czasami sinice kwitną, ale nas przynajmniej nikt nie zje, jak wejdziemy do Bałtyku, prawda? A jedyny żarłacz, którego można spotkać, no to każdy z nas czasami. Taki wygłodniały turysta, który po całym dniu leżeniu na plaży szuka rybki w niskiej cenie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: lekar jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Szybko, mamy pacjenta. Smartfon ma otwarte pęknięcie ekranu, a laptop traci funkcje życiowe.
2: Tu jest gorzej. Konsola ledwo dycha, a pad ma dryfujące analogi.
1: Musimy ich dowieźć na Starówkę, ale tam znalezienie miejsca graniczy z cudem.
2: Wal prosto do Wertel, na Chełmińską 24. Oni mają miejsce parkingowe pod drzwiami.
1: Wertel. Ratujemy twoje smartfony, laptopy i konsole. Chełmińska 24. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
6: I po reklamie.

0: Demono w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity i tym trochę starszym na chwilę dziękujemy. Teraz naszą anteną rządzą nowości. Czas na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 i będzie świeży numer od Margaret.
1: Reklama.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą-Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
1: I po reklamie.
0: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Rozłam w PiS-ie może rezonować na całą scenę polityczną, a to głos eksperta po najnowszych decyzjach PiS.
6: Może spowodować przesunięcie ogólne wyborców, dlatego że będą mieli znowu alternatywę.
0: Komentuje politolog z Uniwersytetu SWPS, dr Mateusz Zaręba. Przypomnijmy, Mateusz Morawiecki i jego około 40 współpracowników mimo ultimatum nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego tym samym zrezygnowali z członkostwa w partii. Ogromne pożary w Europie. Madryt i Paryż zwraca się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Hiszpania wprowadziła stan wyjątkowy w rejonie Madrytu. Ewakuowano już ponad 10 tysięcy osób. Z kolei we Francji ponad 43 tysiące osób. Beniaminek Wieczysta Kraków kontra Radomiak Radom. W Radomiu właśnie rusza pierwszy mecz kolejnego sezonu piłkarskiej ekstraklasy.
7: Wieczysta będzie na pewno takim kolorytem w ekstraklasie. O Wieczystej tego, że jest nudnym klubem, na pewno powiedzieć nie można, więc nudy w tym sezonie ekstraklasy nie będzie.
0: Podkreśla szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara. Z kolei o 20.30 Legia Warszawa na wyjeździe zagra z Pogonią Szczecin.
1: Gorąca polska dwudziestka. Radia SK2.
0: Nudy na pewno nie będzie. Przemek Ofiara prawdopodobnie mówił o nowym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. U nas też Beniaminków nie brakuje. Są też doświadczeni gracze, a wszyscy walczą o szczyt. Jak to wyjdzie, no to za chwilę sprawdzimy. Ruszamy z 76. notowaniem waszej listy hitów, tych 20 waszych ulubionych, ale też nowości będą. Za chwilę gram nową Margaret, która osobiście przyszła do naszego studia i przyniosła numer i nawet zdradziła instrukcję obsługi tego kawałka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
0: Na miejscu 20 Kasia Sienkiewicz, która z tym numerem powalczy o burz nowego słowika na festiwalu w Sopocie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że SK2 gra najlepsze polskie hity. To było męskie granie na miejscu 19 gorącej polskiej dwudziestki. I wy od dawna to wiecie, że w gorącej polskiej dwudziestce mamy najlepsze nowości. Teraz czas na nowy kawałek od Margaret. Artystka osobiście dzisiaj wpadła do naszego studia i ten numer nam przyniosła. Margaret ostatnio odkrywa stany kobiecości. Chce w sumie wydać 3 mini płyty. Pierwsza była o ciele, teraz będzie mini płyta o głosie, a potem będzie płyta o umyśle kobiecym. To posłuchajmy, co o tym głosie Margaret zaśpiewa, ale zanim, to posłuchajcie, jaka jest instrukcja obsługi tego numeru.
2: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
1: Jeśli jesteście teraz w trasie, to tam z gazem uważajcie, bo ten numer ma naprawdę fajną energię. A po raz pierwszy ten kawałek będzie można usłyszeć na żywo na festiwalu w Sopocie od 24 do 27 sierpnia. SK2 tam będzie. A teraz Margaret i Prima Ballerina.

0: Ignoranța Polska 20. Lista hitów Radia SK2. 17.
1: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

pozdrowieniami dla wszystkich działkowiczów, bo właśnie na Rodosie powstał teledysk do tego numeru. Fukaj i Liwka w Radiu SK2 to miejsce 17 gorącej polskiej dwudziestki. No ale Liwka to raczej teraz nie ma czasu na odpoczynek na Rodosie, bo jest bardzo zapracowana, mocno koncertuje w te wakacje. Na przykład jutro pojawi się w Sopocie w Operze Leśnej Kultowej, zagra na Forest Festiwalu, a 1 sierpnia przeniesie się na Półwysep Helski, zagra na Salt Wave Festiwalu w Jastarni. A ten pan już się nagrał w tym sezonie i teraz pewnie jest na wakacjach, ale wróci w przyszłym roku na festiwalu Zorza. Dawid Podsiadło na miejscu 16. Jest!

Wcześniej było miasto, które pachniało jak Gotham, a teraz kim jestem? Nowość od Metznera na miejscu 15 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2, a przed nami nowość, no od pana profesora do spraw romantycznych klimatów. Maciek Skiba wydał nowy numer, to jest ten gość, który po tym jak stworzył hit Chcę Ciebie Częściej, wiele par tańczyło do tego numeru swój pierwszy taniec na weselu. Teraz Maciek Skiba śpiewa o leczeniu złamanego serca. Jak sam mówi, ten numer daje chwilę refleksji, ukojenia i wiarę w to, że po prostu będzie dobrze. No oczywiście, że będzie dobrze. Mamy wakacyjny piątkowy wieczór i premierowo na antenie Radia SK2 gram Maciek Skiba. Zapomnij mnie, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: ma dopiero 19 lat, a już zdążyła wystąpić na festiwalu w Opolu i podbija listę hitów Radia SK2. Ola Kendra na miejscu 13 gorącej polskiej dwudziestki. Ola teraz odpoczywa w ciepłym kraju. Jak tak patrzę na zdjęcie, to prawdopodobnie jest to Chorwacja. W każdym razie niebieskie niebo, piękna, błękitna woda, generalnie bardzo dobra pogoda. Chyba jest jej dobrze i takie kręte, nastrojowe uliczki. Zaraz gramy dalej. Na miejscu 12 już czeka Bledka, która też jest teraz na wakacjach, tylko ona z kolei wybrała Włochy, pojechała tam ze swoim narzeczonym i spotkała się też z Kizo.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
0: Może będzie jakaś pamiątka z tych wakacji?
2: Autopromocja.
3: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
3: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Wrocław, Kraków, Warszawa.
3: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach
2: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
3: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze.

0: rodzaje teraz 42% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
3: I po reklamie.
4: SK

Wiktor Waligura, to jest właśnie Radio SK2 w piątkowy wieczór. Odliczamy 20 waszych ulubionych polskich numerów i to było miejsce 11. A teraz będzie dowód na to, słuchajcie, że da się dobrze bawić bez alkoholu. Właśnie o tym jest numer, który za chwilę wam gram. Świeża propozycja od projektu Babielato, który jutro wystąpi na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Krakowie. Dziewczyny nagrały kawałek o tym, że potrafią zaszaleć na imprezach, nawet jak nie piją alkoholu. Dla niektórych to jest niemożliwe, ale teraz się okazuje, że to jest jednak, słuchajcie, możliwe. Więc jeżeli zdarza wam się być rodzinnym kierowcą na weselach albo odwozić znajomych z domówki, bo to zawsze wy jesteście za kółkiem, to dajcie ten numer głośniej, bo na pewno wpadnie wam w ucho. W sam raz na piątkowy wieczór Babielato i nie pije w Radiu SK2.

0: Pamiętaj mnie.
1: Sarsa idzie do góry. W tym tygodniu zatrzymała się na miejscu 9. To jest gorąca polska 20 w radiu SK2. A tak się właśnie wydaje muzykę w XXI wieku. Słuchajcie, zanim Sarsa wydała cały ten numer, to wrzuciła do internetu fragment refrenu tego kawałka. Fani powiedzieli w komentarzach: nie, no to jest super, błagam, wydaj całość. No i wydała, i mamy hicior. Zostańcie z SK2, bo została nam najlepsza 8 tego tygodnia.
0: Gorąca polska 20. Lista hitów radia SK2. Reklama.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: I po reklamie.

0: Polska 2.
1: I to była wasza wspólna decyzja. I teraz nie ma cienia ironii z mojej strony. Tak było. Przez cały tydzień głosowaliście na wasze ulubione polskie numery na sk2.pl. A teraz sprawdzamy, co z tego wyszło. No i sam top nam został. Najlepsza ósemka tego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Ale oczywiście nowości też są. I teraz zrobi się bardzo romantycznie. Za chwilę. Bo uwaga, Jeremi Sikorski nagrał piosenkę niespodziankę dla swojej żony. Szczegóły za chwilę, a na ósmym Marisa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

No i spełniło się to, o czym śpiewają. Lato troszkę nam wystygło, ale na balkonie zawsze przyjemnie posiedzieć. Wystarczy się teraz po prostu cieplej ubrać. Kuba i Kuba na miejscu 7 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2, a upały spokojnie niebawem do nas wrócą. Już podobno w ten weekend. Miejscami będzie 30 stopni. A w Radiu SK2 czas na kolejną nowość. To się nazywa romantyk, słuchajcie. Jeremi Sikorski nagrał piosenkę niespodziankę dla swojej świeżo upieczonej żony Ady Posiadały. To znana modelka. Niedawno mieli ślub, no i Jeremi Sikorski specjalnie na wesele chciał napisać kawałek niespodziankę dla żony i zaśpiewał na weselu. Tak stanął naprzeciwko niej, zrobiło się romantycznie, ale Jeremi Sikorski nie planował wydawać tego numeru, ale że

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ale to jest muzyczny energetyk na piątkowy wieczór. Męskie granie na miejscu 5 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia, która przed chwilą dosłownie wystąpiła na Łódź Summer Festivalu. Słuchajcie, wystartowała ta wielka impreza. Największy darmowy miejski festiwal w Polsce. Tam jest dużo najlepszych polskich hitów, a my jesteśmy wszędzie tam, gdzie grają najlepsze polskie hity. I dlatego już teraz na żywo na antenie SK2 łączymy się z Kingą Barygą, która szaleje razem z wami na Łódź Summer Festivalu. Halo, halo, Kinga!
2: Cześć, witam was wszystkich, zarówno słuchaczy Radia SK2, jak i ciebie, Łukaszku. Tak jest, my cały czas na Łódź Summer Festivalu, na łódzkich błoniach, a tutaj dzieje się bardzo dużo. Przed chwilą na scenie wystąpiła Zalia, a już za chwilę na tej scenie pojawi się również Żabson. Będzie Dawid Kwiatkowski, więc można tu spotkać naprawdę wielu polskich artystów. Warto tutaj przybywać, szczególnie, że to jest festiwal, który trwa aż 3 dni. Na wielki finał, na wielkie zakończenie w niedzielę na tej scenie Mata. Bądźcie z nami, nawet jeśli nie możecie przyjechać do Łodzi, to oglądajcie nasze social media. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: A ja tylko przypominam, że najlepsze polskie hity w Radiu SK2 grają nie tylko przez 3 dni, ale 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I teraz odkrywamy kolejną nowość prosto z propozycji do gorącej polskiej 20 na sk2.pl. To Martyna Baranowska. Jeśli wam się ten numer podoba, to kliknijcie i plusika.

Już można śmiało powiedzieć, że to jeden z hymnów tegorocznych wakacji. Gibbs i Ego w Radiu SK2 to miejsce czwarte. A teraz docieramy do podium dzisiejszego notowania. Tam w ekspresowym tempie dotarła Sanach, ITP i TD na trzecim.

0: No naprawdę niezłe tempo narzuciła, bo Sanach wydała ten numer zaledwie 2 tygodnie temu, a to już jest teraz hitem z miejsca 3 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2, a na drugim duet, którego polska muzyka po prostu potrzebowała. Dawid Kwiatkowski i Margaret już niedługo razem wystąpią na jednej scenie na Top of the Tops pod festiwalu. SK2 będzie tam razem z wami. Ta impreza dokładnie za miesiąc, 24 sierpnia startuje. A tymczasem posłuchajmy ich wspólnego kawałka. Numer w sam raz na wspólne, romantyczne podziwianie zachodu słońca we dwoje. Przepiękna ballada, przy której można naprawdę wyluzować i się kołysać przyjemnie z uśmiechem na ustach. Dawid Kwiatkowski, Margaret na drugim.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

I długa podróż na wakacje we dwoje staje się jeszcze przyjemniejsza, że nawet zapomnieliśmy o cenach paliw. Dawid Kwiatkowski i Margaret to miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2, ale król może być tylko jeden. Po raz kolejny na szczycie. Też romantyczny, ale trochę więcej energii przynosi. Mrozu, nie ma miejsca jak dom. To wasz ulubiony polski hit tego tygodnia.

0: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. O tym śpiewa Mrozu. To numer jeden gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Wasz ulubiony polski hit tego tygodnia. Nie ma miejsca jak dom, ale też na wakacje zawsze fajnie wyjechać. I to jest bardzo wakacyjny numer. Nie wiem czemu, ale jak słuchałem tego kawałka, to sobie wyobrażałem, że jem takiego świeżutkiego arbuza w upalny dzień na plaży. No bo jest tutaj taka wakacyjna energia, więc nie dziwię się, że ten numer tak wam się spodobał. I czuć, że ten numer siedzi w waszych uszach w tegoroczne wakacje. Czy zasługuje Mrozu na to, żeby zostać na szczycie na dłużej? To od was zależy. Głosujcie i słuchajcie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze, w każdy piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Zupy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity i bardzo dużo hiciorów polskich można teraz usłyszeć w Łodzi. Tam wystartowała wielka impreza z wielkimi gwiazdami, Łódź Summer Festival. W środku tego całego zamieszania jest Radio SK2, więc jeśli nie możecie tam być, polecam zaglądać na naszego Instagrama. A teraz gramy dalej. Łzy w Radiu SK2 już teraz.

0: Bryska w Radiu SK2. Jedźcie spokojnie na wakacje, żeby żadnej kraksy nie było i uważajcie też na odcinkowe pomiary prędkości. Ich ostatnio jest naprawdę bardzo dużo, a SK2 jak zawsze zadba o dobrą playlistę. Z nami można śmiało śpiewać rodzinną ekipą w samochodzie, no bo przecież każdy zna kryzysową narzeczoną na przykład i ona na pewno się pojawi po 20. Będzie też m.in. Patrycja Markowska.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się z stąd. Agata.
6: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
9: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę usłyszeć.